Wyglądać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Rzepce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Ani swój czas.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Gustaw Nowak, cześć. Dobrze się znowu spotkać, zwłaszcza w Toruniu, gdzie nie brakuje zwycięzców. Są nimi m.in. uczestnicy programu Wygrana Rodzina, a raczej mogą nimi być, bo program daje im szansę na wydostanie się z problemów i wyjścia ze sfery wykluczenia. W realizowanym modelu toruńskim bierze udział 15 rodzin w kryzysie, które przez minimum półtora roku korzystać będą z różnorodnego wsparcia. Zresztą już korzystają, bo realizacja trwa pełną parą. O szczegółach powiedziano podczas specjalnego spotkania poświęconego programowi. Byłem tam i ja porozmawiałem z osobami za nim stojącymi. Zapraszam.
9: Magdalena Dąbrowska, koordynator merytoryczny projektu Wygrana Rodzina Model Toruński. Projekt już trwa właściwie od połowy 2025 roku. Jest realizowany do końca stycznia 2028 roku. W połowie zeszłego roku odbyła się rekrutacja. Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowaliśmy 15 rodzin. Są to w większości rodziny z ulicy Mickiewicza, Reja, bo takie były założenia projektu. Są to rodziny, które mają wiele problemów i wychowawczych, i takich w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnych takich problemów i potrzebują na pewno wsparcia. Projekt jest nowatorski, więc testujemy nowe podejście, jeżeli chodzi o wsparcie takich rodzin. Jeżeli tutaj osiągniemy oczekiwane efekty, to wtedy miasto będzie podejmowało czy decyzje, czy te założenia będą po prostu wdrożone na stałe w mieście Toruniu. Jednym z założeń projektu jest także to, że powstaje w ramach projektu taka lokalna koalicja partnerów, czyli próbujemy współpracować i z NGO-sami, i z podmiotami publicznymi, które mogą zaoferować jakieś wsparcie naszym rodzinom. I na przykład nasze toruńskie ZGM-y kupią na przykład farby, a nasze rodziny odmalują swoje klatki schodowe, więc wsparcie jest przeróżne. Stowarzyszenie Powrót pomaga nam we wsparciu osób uzależnionych i jakby szybszym skierowaniu ich na różnego rodzaju odwyki, więc ta współpraca pomiędzy podmiotami różnymi musi być, żeby kompleksowo móc wesprzeć te rodziny. Myślę, że sukcesy są na razie takie bardzo małe, bo pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby tym rodzinom, tym osobom po prostu chciało się, tak? Żeby widzieli potrzebę tego uczestnictwa w tym projekcie. Coraz bardziej się chce, chociaż to jest jeden właśnie się przede wszystkim z naszych problemów, tak? Żeby one widziały te korzyści, które mogą z tego projektu wyciągnąć dla siebie, a przede wszystkim dla swoich dzieci, tak? Bo są to w większości rodziny wielodzietne, gdzie jest 5, 6 dzieci, więc z różnymi problemami, więc przede wszystkim skupiamy się też na tych dzieciakach, żeby miały trochę może lepszy start.
2: Projekt przybył do Torunia z warszawskiej Pragi, ale czy mamy tutaj jakieś swoje lokalne innowacje?
9: Na razie jeszcze nie, to jest dopiero właściwie taki rok działań w projekcie. Myślę, że za chwilę zaczniemy też z rodzinami tworzyć takie te ich mini projekty, które mają ich jakby trochę tak przymusić do takiej aktywności społecznej i myślę, że wtedy będziemy mieli czym się pochwalić i będziemy mieli takie swoje nowatorskie też myślę podejście w ramach tego projektu.
2: Jako kierownik projektu jest pani zadowolona ogólnie tak rzecz biorąc z tego, co się udało teraz do teraz zrobić?
9: Myślę, że możemy zrobić jeszcze dużo więcej i musimy jeszcze bardzo dużo popracować z tymi rodzinami, żeby te efekty były takie, z których będę na pewno zadowolona i dumna.
10: Paulina Staniszewska, jestem reprezentuję CISTOR, który jest partnerem projektu. Jako partner organizujemy dzieciom różnego rodzaju warsztaty, ale też staram się brać udział też w takich wydarzeniach, które organizują dziewczyny będące animatorkami i pracownikami środowiskowymi. Z tego względu, że to jest taka okazja, żeby poznać je też w różnych sytuacjach, więc mam też z nimi taki kontakt w środowisku, odbywam spotkania razem z asystentami, chodzę też po szkołach, więc jestem w stałym kontakcie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami, też żeby na bieżąco rozwiązywać różnego rodzaju problemy, no bo tych problemów, czy tych też potrzeb tych dzieci jest bardzo dużo. Na tą chwilę odbywały się warsztaty takie uzupełniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci, z doradztwa zawodowego. Zaczęliśmy też organizować takie warsztaty nazwane laboratoriami weekendowymi, które mają dzieci zapoznawać z różnymi profesjami, zawodami, czy też zainteresowaniami, żeby też poszerzać im pole różnych możliwości. Na przykład teraz mieliśmy warsztaty w pracowni ceramicznej. Będą się też odbywały warsztaty w kawiarni, gdzie dzieci będą się zapoznawały z procesem takiego sędziowskiego oceny kawy. Będzie też cupping kaw, oczywiście bezkofeinowych, no bo mamy tutaj dzieci, ale też będą mogły się zapoznać z tym, jak można prowadzić taki biznes, bo mamy też dużo dzieciaków, które się interesują tą sferą gastronomiczną, więc to będzie też dla nich takie interesujące. Ciężko było zdobyć zaufanie tych rodzin, więc na początku rzeczywiście mieliśmy trudność z zaangażowaniem rodziców w różnego rodzaju działania, a wiadomo, że no tutaj rodzice są takimi głównymi czynnikami wpływającymi na to, czy dzieci pojawiają się na zajęciach, czy też nie. Ale teraz, kiedy ja już też mam nawiązaną relację z tymi dziećmi, to obserwujemy, że coraz więcej tych dzieci na zajęcia przychodzi. To, co jest dla nas ważne, to na pewno współpraca z różnego rodzaju instytucjami. Bardzo duże wsparcie mamy ze strony szkół, które kontaktują się z nami w różnego rodzaju sprawach, też motywują rodziców do tego, żeby uczestniczyli w zajęciach, bo ja też jako reprezentant CISTOR-u organizuję rodzicom też różnego rodzaju zajęcia, na przykład z kompetencji wychowawczych, z komunikacji w rodzinie. Tutaj też na początku mieliśmy problem, żeby zmotywować te osoby do uczestnictwa, ale też włączyły się w to właśnie szkoły czy też przedszkola, które monitorują to, czy rodzice chodzą na zajęcia, z nimi też rozmawiają, tłumaczą im, dlaczego to jest ważne, więc ta współpraca ze szkołami, z różnego rodzaju instytucjami na pewno tutaj bardzo nam pomogła instytucja Stowarzyszenie Powrót z U, bo mamy też dużo takich osób, które mają problemy z uzależnieniem i tutaj właśnie Powrót z U nam pomógł bardzo szybko załatwić ośrodki dla kilkoro z naszych uczestników i na pewno takiej pomocy potrzebujemy, ale też myślę, że warto by było i o to się staramy zaangażować różnego rodzaju podmioty w taką dodatkową, darmową pomoc, bo wiadomo, że my mamy budżet w projekcie na różnego rodzaju zajęcia, ale czasami jednak to jest mało, tak? No bo tych dzieci w projekcie takich, które nie są maluszkami, to mamy ponad 30, więc jeśli chcemy im zaproponować coś takiego atrakcyjnego, to te koszta już są dosyć duże, więc tutaj to wsparcie też jest dla nas ważne.
11: Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, Stowarzyszenie Tilia, Szkoła Leśna na Barbarce. W ramach tego projektu uczestnicy projektu odwiedzili Barbarkę. Było to w miesiącach powiedzmy takich jesienno-zimowych, czyli nie w tej pięknej aurze, kiedy możemy oglądać Barbarkę zieloną, ale myślę, że przygotowaliśmy wspaniały program dla uczestników projektu. Były to tak naprawdę 3 dni, od piątku do niedzieli. Wszelkiego rodzaju zajęcia, które na co dzień oferujemy naszym uczestnikom, czyli zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, jak również zajęcia rękodzielnicze, tak naprawdę trwające od rana do wieczora, czyli ten czas tutaj po postaraliśmy się bardzo mocno eksploatować, tak żeby rodziny, które biorą udział w projekcie, absolutnie się nie nudziły. Zajęcia dostosowane były do wieku uczestników, no i w taki sposób przygotowane, aby mogły wziąć w nich udział całe rodziny, nie tylko ci najmłodsi. Przygotowywaliśmy różnego rodzaju prace plastyczne, które uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domu, mogli zaprezentować swoim bliskim. Korzystaliśmy z różnego rodzaju mas plastycznych, podobrazi, foremek. Tak naprawdę wiek tych uczestników był na tyle zróżnicowany, że te prace tak naprawdę wszystkich zaskoczyły. Odkryliśmy nawet talent plastyczny u uczestnika, którego o to byśmy nigdy nie podejrzewali. Także te prace naprawdę były pełnym zaskoczeniem dla nas.
8: Powtórzę, realizacja programu Wygrana Rodzina Model Toruński potrwa do końca stycznia 2028, a całość możliwa jest dzięki środkom unijnym. Zmieniamy temat. Teraz zrobi się nieco filmowo, ale też o zgrozo nieco strasznie. Pod lupę weźmiemy przecież Morderstwo w Filharmonii, czyli produkcję kinową zrealizowaną przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. Całość nakręcono w Bydgoszczy, ale pierwszy publiczny pokaz odbył się z jakiegoś powodu w Toruniu. Być może ze względu na bliskość Urzędu Marszałkowskiego, tak tylko strzelam. No nic, premierowy pokaz bydgoski jest jeszcze w planach, póki co jednak skupmy się na tym, co działo się w Grodzie Kopernika i jak to na czas jakiś Bydgoszcz zawładnęła Jordankami. Na wstępie zapraszam do wysłuchania Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałek województwa, przy okazji prapremiery Morderstwa w Filharmonii przybliżył i przypomniał, czym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.
12: Ja się bardzo cieszę, że to już jest druga prezentacja z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego w tym roku, a szczególnie się cieszę z tego powodu, że będzie to prezentacja Morderstwa w Filharmonii. Sam tytuł pokazuje, że była to bardzo, powiedziałbym, przejmująca produkcja, dająca dużo do myślenia. Rzeczy się cały czas dzieją. Bardzo się cieszę. Uważam, że Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza działa znakomicie. W ubiegłym roku mieliśmy 5 premier. W tym roku mamy już 2 pokazy nowych filmów. Pokazaliśmy Państwu Good Boya, a w tej chwili Morderstwo Filharmonii. Nie będę za dużo mówił, bo morderstwo to morderstwo.
8: Mówił Zbigniew Ostrowski, a teraz wysłuchajmy reżysera Morderstwa w Filharmonii Macieja Hydra.
13: Jestem sprawcą tego całego zamieszania. Spotykamy się na pierwszym pokazie kinowym. Różne rzeczy się dzisiaj, że tak powiem, mogą dziać. Zobaczymy ten film wspólnie. No i będę bardzo ciekawy, jakie Państwo macie opinie, uwagi. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj panu marszałkowi i Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Filmowego. Bez udziału tych Państwa ten film by nie powstał, więc mam nadzieję, że będzie to film, który w sensie frekwencyjnym odniesie jakiś tam dobry wynik. Życzę Państwu miłego oglądania. Akcja filmu umownie dzieje się w roku 1979. Scenariusz powstawał dosyć długo, ponieważ dosyć długo było takich kwestii technicznych, zarówno jeśli chodzi o samą filharmonię, jak również jeśli chodzi o sam kryminał, który jest zbudowany według tam określonych schematów, tak? To był trudny film pod względem technicznym. Mieliśmy na szczęście wsparcie Filharmonii Pomorskiej, która ma w tej chwili budynek, który jest przed remontem, ale który się świetnie wpisał w nasz klimat, więc ograliśmy go ze wszystkich stron, znaleźliśmy fantastyczne pomieszczenia. No i przede wszystkim ogrom sali widowiskowej pozwolił nam na swobodne przykręceniu zdjęć, tak? No, w największym 31 marca mieliśmy na scenie całą orkiestrę, mieliśmy cały chór, mieliśmy dwie ekipy filmowe, mieliśmy statystów, no, mieliśmy dział administracyjny.
14: Aktorów też.
13: No tak, tak, tak, mieliśmy aktorów i mało tego, to był taki szalony dzień, on był bardzo drogi i z racji tego, że mieliśmy aktorów, orkiestrę i chór, to musieliśmy nagrać tego jednego dnia wszystkie sceny z filmu z udziałem orkiestry, chóru. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy. Look filmu jest rzeczywiście takim stylem retro. Co do samej konwencji, ciężko tak po prostu w tej chwili rozmawiam z dystrybutorem po prostu, jak nazwać nasz film po prostu, czy to jest komedia-dramat, czy dramat z elementami komedii, no toczą się po prostu szalone dyskusje. No zobaczymy, jaki ostatecznie przydomek ten film dostanie, ale ja pisałem to z zamysłem, że jest to kryminał z elementami komedii, tak? Ale to jest tak, że jeden film się pisze, drugi film się kręci, a film po montażu jest jeszcze inny, więc w tej chwili to jest 19 wersja montażowa. Tak, on ewoluował bardzo, bardzo mocno. Cały czas robiliśmy dokrętki, cały czas nam przychodziły fajne pomysły do głowy, było bardzo dużo tych dni zdjęciowych, no ale jesteśmy zadowoleni. Takim bezpośrednim bodźcem był fakt, że norweski kontrabasista zastrzelił swoją żonę, pianistkę, tylko dlatego, że była bardziej popularna od niego, tak? Również też jak gdyby morderstwo Andrzeja Zauchy było takim, który został zastrzelony notabene przez reżysera, tak? Więc to też był taki po prostu fakt, że tak powiem, z artystami się nie zadziera.
8: Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, którzy wzięli udział w kręceniu morderstwa w Filharmonii, był Jarosław Boberek. On również pojawił się na prapremierowym pokazie.
14: Ja wystąpiłem w tym filmie w charakterze aktora, który odtwarza rolę kapitana milicji Mirosława Wróbla, który prowadzi śledztwo. No, wyleje dziecko z kąpielą, powiem państwu, że dopiął swego i doprowadził to śledztwo do szczęśliwego końca. A jak do tego doszło, no to zobaczycie państwo sami za moment. Sam jestem bardzo ciekaw. Kapitan Wróbel jest starym wróblem i doskonale zna się na swojej robocie. No nie bez powodu to on prowadzi to śledztwo. No myślę, że jest, zawsze był skuteczny w tej robocie. No tak myślałem o tej postaci. Ma on swego rodzaju charyzmę, siłę, no i jak już mówiłem, doświadczenie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, że jestem w Toruniu, ale Bydgoszcz już od dawna polubiłem.
8: Ale tu może postawmy kropkę. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie film trafi do kin. Wiadomo jednak, że planowany jest jeszcze duży pokaz prapremierowy w Bydgoszczy. A przypomnę, że w morderstwie w Filharmonii obok Jarosława Boberka zobaczymy też m.in. Piotra Głowackiego czy Aleksandrę Hamkało.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Różne są na świecie nagrody. Od Oscarów przez Złote Maliny po Noble, Guinnessy czy inne kryształowe kule. W Toruniu też mamy kilka ciekawych statuetek, a gdzieś obok Złotych Żab czy Złotych Aniołów mamy też Złote Młynki. I to właśnie o nich sobie pomówimy. Gustaw Nowak, zapraszam. Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury wyróżnia nimi zasłużonych w sferze, no właśnie, animacji i kultury. Tak się składa, że ruszyły zgłoszenia do tegorocznych nagród, a można nie tylko zgłaszać samemu siebie, ale również wskazywać na innych, tych, którzy naszym zdaniem na nagrodę zasłużyli. O szczegółach tej inicjatywy dopytałem na miejscu, czyli w WOAK-u. Posłuchajmy.
18: No kogo szukamy?
8: A mówi dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
18: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy. Zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale często pokonywać rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
8: A czy takich osób w województwie jest wiele?
18: Tak, ich jest sporo. Czy bardzo dużo, to jest kwestia relatywna, ale w mojej opinii jest naprawdę sporo takich osób. Natomiast problem, który ja gdzieś diagnozuję i gdzieś tam widzę, to jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej i w ogóle jak dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego. I jeżeli my też nie będziemy potrafili przyjąć takiego komplementu, słuchajcie, robicie to dobrze, fajnie, i możecie być za to i powinniście być za to nagradzani, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie, bo bardzo często mamy gdzieś w sobie zakorzenione, że to jest misja, w związku z czym to jest nasz obowiązek, że każdy na naszym miejscu by tak zrobił, że to nic takiego. No właśnie, jak się na to spojrzy trochę głębiej, to okazuje się, że po pierwsze, nie każdy by tak zrobił, nie każdy tak potrafi i że owszem, może i jest to misja, ale za taką misję trzeba przyjmować hołdy, bo są one jak najbardziej zasłużone.
8: Jak już wspomniałem, do nagrody można zgłosić nie tylko siebie, ale również skromne osoby z naszego otoczenia.
18: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w

0: Fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Złote młynki zostaną wręczone w trakcie tegorocznego Kongresu Kultury. Dopytajmy więc, jak będzie wyglądać to wydarzenie? Czy zaplanowano jakieś innowacyjne atrakcje?
0: To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Też chciałbym wiedzieć, tak odpowiem na to pytanie. A dlaczego tak odpowiem? Ponieważ od 2 lat Kongres Kultury jest realizowany w zupełnie innym modelu, w modelu partycypacyjnym. Spotyka się specjalna grupa robocza, która nad tym dyskutuje, która wymyśla to i my nie jesteśmy w to zaangażowani i rozmyślnie, to nie jest tak, że oczywiście na samym końcu to my będziemy jako WOAK przyglądać się temu programowi i go akceptować. Niemniej jednak oddaliśmy to grupie roboczej, która została wyłoniona ze spotkań w całym województwie. Ludzie, którzy chcą się w kongres zaangażować, spotykają się, rozmawiają ze sobą, decydują, że okej, mam czas, chcę być członkiem tej grupy roboczej i w trakcie tych spotkań grupy roboczej oni decydują, jaki będzie temat, jakie oni mają też potrzeby i czego tak naprawdę kongres ma dotyczyć, bo my nie chcemy, żeby kongres był przez nas przygotowany, bo wiecie, my mamy trochę inne pewne problemy i pewne inne podejście i dla nas kongres odpowiadałby na moje, nasze potrzeby, potrzeby WOAK-u, potrzeby Torunia, a jeżeli kongres ma być prawdziwie wojewódzki, to musi odpowiadać na potrzeby, bolączki, problemy, ale także na jakieś radości ludzi pracujących w kulturze w województwie. Więc stąd wierzę, że na pewno będą jakieś innowacyjne rozwiązania, bo jak wiem, jakie osoby, a to do mnie oczywiście dociera, pracują w grupie roboczej, mogę wam zagwarantować, że będzie tam na pewno coś nowego, coś innowacyjnego, ale póki co słyszałem, że już się jakiś temat klaruje, taki myślę przewodnia, ale jaki to będzie jeszcze temat, to jeszcze po pierwsze nie jestem uprawniony do tego, żeby go zdradzić, a po drugie może się jeszcze zmienić.
1: Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury odbędzie się w październiku, a nominacje do Złotych Młynków można nadsyłać do 14 czerwca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Zmieniamy temat, choć zostaniemy w sferze kultury. Zajrzyjmy do Teatru Willa Machorzycy, gdzie w repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zaproponuję na przykład Księżniczkę na opak wywróconą. Spektakl w reżyserii Pawła Eignera o sporym zabarwieniu komediowym, ale i romantycznym. Sam byłem i bawiłem się przed nią. Jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zapraszam razem ze mną do Teatru Chorzycy.
2: Teraz świeć mi gwiazdo, teraz świeć mi pani Weru.
3: Czy ma schadzkę ta żileta? Szybko, senior!
4: Pozwól, piękna!
5: Ty kto jesteś?
4: To ja jestem!
5: Ja cię nie znam!
4: Już mnie nie znasz?
6: No na pewno jest bardzo ona wymagająca. Nazywam się Izabela Baran. Gram Gillette w Księżniczce wywróconej na opak. Z tego względu, że właśnie jest tak intensywnie, to potrzebujemy nasz warsztat mocno szlifować pod względem też fizyczności i samego głosu, ale połączenie tych elementów jest na pewno wymagające. Przede wszystkim jest mokro.
7: Ja jestem Aurora Lipartowska i gram Dianę. Jesteśmy wszyscy spoceni, ale dodaje to klimatu i jakiegoś takiego zacięcia. I samogranie bez mikroportu jeszcze do tego wszystkiego, czy jeszcze do tego technika głosu i w tym szeleszczącym kostiumie. Bardzo ciekawa sprawa.
8: Tak, Igor Teichman i gram Roberta. Ja też tak sobie myślę, że to jest najbardziej intensywna rzecz, w jakiej brałem udział do tej pory i wiem, że muszę tak energetycznie też wyważyć sobie cały przebieg spektaklu, żeby go przeżyć po prostu. Więc jest bardzo intensywnie na pewno, jeśli chodzi o tempo, tak.
6: Z pewnością ten motyw, co jest snem, a co jest jest z życiem, co jest jawą, a co jest realizmem, się u nas pojawia i wydaje mi się, że właśnie zapraszamy też tą propozycję.

0: się do tego, aby trochę się pobawić w to, na ile możemy fantazjować w swoim życiu i bawić się swoimi funkcjami życiowymi.
1: To jest też zabawa w teatr. W teatrze i też myślę, że jest to o tym, że w ogóle życie jest trochę teatrem, że mamy te swoje role społeczne, które odgrywamy i że można z nich wyskoczyć i można też to wszystko traktować jako zabawę. Nie tak super poważnie te swoje role i to jest, myślę, jakiś morał, który z tego płynie.
2: Wypowiadacie się do radia, ale ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądacie. Nie chodzi mi tylko o te ciasne gorsety, w których pewnie bywa niewygodnie, ale też o fryzury. Jak długo trwa przygotowanie was na scenę?
0: No, właściwie na te przebiórki mamy około 3 minut, ja mam. Więc jest... Dziewczyny są świetnie tutaj z charakteryzacji przygotowane, już też mają duże doświadczenie po realizacjach z Michałem Siegoczyńskim, kiedy też przebiórki są bardzo szybkie, ale również garderobiane dokładnie wiedzą, ile mamy czasu na to, żeby ściągnąć i założyć nową postać na siebie, więc dajemy jakoś radę. Natomiast same przygotowania przed spektaklem myślę, że będą trwały około 1,5 godzinki.
3: No, tak. Ja mam rekord 1,5 minuty na zmianę postaci. Gorsetu jest z tego wszystkiego, także słuchajcie, wciąganie nowego kostiumu na mokre ciało jest wspaniałym wyzwaniem.
2: A u siebie też widzę z kolei złotą kietę, pasek na spodniach, kolczyki. Ten kostium, ten strój pomaga tobie się wczuć w rolę albo wam w ogóle?
1: Czasem to pomaga, ale chyba trzeba się do tego jeszcze przyzwyczaić. Na pewno jest mi troszeczkę łatwiej, bo nie mam gorsetów, sukni, więc, więc zdecydowanie mi jest łatwiej, tak. Wczoraj miałem właśnie te koraliki, które mam na rękach, a że dużo też muszę machać rękami, to jeden zleciał i rozsypał się po całej scenie, więc to są takie właśnie niespodzianki, które wychodzą.
3: Ja wczoraj straciłam perukę. No, jest ciekawie.
4: Każdy kocha i przekaż, bo to psy są ci mężczyźni. Lecz gdy który mówi kocham, to tam we mnie, tam głęboko, tam gdzieś w trzewiach, czy gdzieś w wątpiach, sama nie wiem, gdzieś tam w rogu coś się rusza, coś był gorze, coś się roi na świat.
5: Wydaje mi się, że ten nasz Calderon będzie bardzo żywiołowy.
6: Paweł Aigner, reżyser.
5: Pełen takiego aktorskiego przepychu tutaj aktorzy. Wydaje mi się, że będą mieli pole do popisu, do takiego grania, które nieczęsto można oglądać na scenach, czyli pełnej takiej brawury, w dużym kontakcie z publicznością, zabawy. Ten zespół aktorski jest świetny do tego typu repertuaru i my dawno też nie grali tego typu przedstawienia, więc są też zaciekawieni pewnym nowym stylem, takim dystansem do roli. Przede wszystkim nie ma mikroportów. To wszystko jest, to tak się wydaje, zwykłe, ale trochę nowe. To się tak fajnie miesza, że nie wiadomo, kiedy ten śmiech zastępuje wzruszenie, bo te same postacie, które są, powiedzmy, grają prymitywnych bohaterów, w tym samym momencie potrafią wypowiadać najważniejsze sekwencje tego przedstawienia i głównymi bohaterami jest, wydaje się, kto inny, a na przykład na tak zwanej liście płac obsadowej dwie najważniejsze osoby tego przedstawienia są na końcu, bo są najgorzej urodzone, ale mówią też najpiękniejsze sekwencje tego spektaklu, czyli takie wyjątki z życia snem. Jest tego na tyle, to są ważne momenty, ale one są tak fantastyczne, że nie odbierają tej też komediowości, że to w tym samym czasie się dzieje. Coś bardzo wysokiego z bardzo niskim, takie połączenie, ale to ten tekst taki jest też, że sekwencje są trochę wulgarne, a za chwilę bardzo wzniosłe i to też tworzy pewien rodzaj poczucia humoru, który próbujemy wydobyć.
6: A spektakl Księżniczka na opak wywrócona będzie grany na dużej scenie Chorzycy od 10 do 19 czerwca.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

Droga z Torunia do Łubianki doczeka się liftingu. Samorząd województwa wyremontuje ponad 6 km trasy wojewódzkiej numer 553 od Różankowa aż do ronda w Łubiance. Koszt inwestycji to prawie 10 milionów złotych. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.

No dawajcie, nie ma co przeciągać. Zaczynamy czwartek, najlepiej od razu tak jak lubicie. Podkręcamy tempo i działamy. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, hej. To już w 6:30 na zegarach.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana i sprawdzamy wasz refleks. Ja podaję numera, wy dzwońcie. 321-321-777. Jak tam wam się ten dzień zaczyna i na co się dzisiaj szykujecie? Mam dla was torbę Melo Radio przyszykowana. Czeka, do kogo trafi? Może być wasza. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Czekam na was już teraz. Dzwońcie do Melo Radio za 21 minut siódma. Firefly!

0: Modelki i Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato, my też lubimy jak jest gorąco i fajnie od samego rana. Marta, powiedz, że tak jest u ciebie dzisiaj, hej.
1: Hej, słonecznie nie jest, ale coś już się przebija przez góry.
0: Jak ty ładnie umiesz odpowiedzieć, żeby od razu goręcej się zrobiło. No, na brak wrażeń to chyba u ciebie narzekać dzisiaj nie można. Co tam się szykuje?
1: Nie można. Zaczynamy remont mieszkania, malowanie, składanie szaf, także wszystko idzie w takim szalonym kierunku.
0: Słuchaj, to ja teraz powiem ci coś, co będziesz mówić swojemu partnerowi, dobra? Jak najczęściej. Wiesz, co to jest?
1: Dobra.
0: Dwa słowa, albo trzy. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Dobra?
1: Słyszę to bardzo często, także...
0: Marta, rozgrzewka poranna dla ciebie, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Mleko owsiane czy krowie?
1: Krowie, zdecydowanie.
0: Lecimy dalej. Ciasto czy czekolada?
1: Czekolada.
0: Kawa mrożona czy gorąca?
1: Mrożona.
0: I tak jak Marta to zrobiła teraz właśnie, jest idealnie, tak zgarniasz merch od Melo. Melo torbę pakujemy i wysyłamy. No to remontujcie, działajcie. Cześć, bye.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Yes, and yes, w Meloradio, tak podkręcamy tempo, czujecie to, wstajecie i czujecie się jak król tego dnia, no a przynajmniej poranka, nie Marcin, tak to jest, fajnie.
1: No powiedzmy o 3:20 to średnio brzmi, ale teraz to już być może tak.
0: Za chwilę newsy.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Sam Party, hey son, w Melo. No to sprawdzimy zaraz, czy po królewsku też czwartek was podejmie. O prognozie pogody za chwilę też więcej powiemy. Za 6 minut 7:00.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Pogoda.
19: Dziś w Toruniu pojawi się więcej słońca. Wzrosną również temperatury. W drugiej połowie dnia nasze termometry wskażą nawet 16 stopni. Tak wynika z obecnych prognoz synoptyków. Niestety wciąż może nam towarzyszyć silny wiatr. Odczujemy to głównie po południu. Niskie ciśnienie może mieć z kolei wpływ na samopoczucie meteopatów.
0: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Pentagon nagle odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski, tak donoszą amerykańskie media. Szef polskiego MON-u stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami. Poznań też będzie przeprowadzał transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiada, że urzędy zostaną jak najszybciej przygotowane do tej procedury.
20: Bez zbędnej zwłoki. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego musimy to po prostu tylko posprawdzać i będziemy to starali się zrobić jak najszybciej. Ja zakładam, że to jest kwestia bardziej miesiąca niż miesięcy.
1: Wcześniej po wyrokach sądów taki krok zadeklarowała Warszawa. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Ukrainka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. Półfinał z udziałem Igi Świątek rozpocznie się dziś, nie wcześniej niż o 20:30.
0: Czwartek to w ogóle mógłby być moim ulubionym dniem. No, naprawdę, serio. Gdyby nie piątek. Ale dzisiaj też jest fajnie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin, Daria, siema, hej. Inni gadają, my gramy.

Mocno wciąga nas dzisiaj od samego rana czwartek, jest 14 dzień maja, to Roxy Węgiel i Miasto. 12 minut po godzinie 7 w Melo. Wbijajcie na meloradio.pl ze swojej komórki, bo mamy do was takie pytanie. Jakbyście mogli zjeść śniadanie z kimś, z kim chcielibyście tak naprawdę mocno, to kto by to był? Co, z kim chcielibyście zjeść śniadanie i o czym z nim pogadać przy takim śniadaniu? No, dajcie znać. Ciekawi jesteśmy mocno. Wbijajcie, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Możecie wejść z komórki i nagrać i wysłać głosówkę do nas. A teraz Anima w Melo.

0: Sigala, Sweet Lovin w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie? Jakbyście mogli tak się chwilę zastanowić, pomyśleć i wybrać tą jedną taką osobę, co? Jakąś gwiazdę, celebrytę, może kogoś znanego, może kogoś totalnie nieznanego. Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wciskacie, nagrywacie i wysyłacie i zgarniacie fajny merch. No to teraz uwaga, bo będzie o fajnym sposobie, który może się wam przydać. Znacie to uczucie, nie? Dzwoni telefon, odbieracie i już wiecie, że to było niedobre. Niedobre to było, że odebraliście, bo no tam ktoś was zaczyna na coś namawiać, na kupno.
1: Nie,
0: no,
1: najgorzej.
0: No, jak poradzić sobie z natarczywymi telefonami i takimi ludźmi, którzy wiecie, dzwonią i no, namawiają was na niby coś darmowego, a później się wiadomo, okazuje, że to nigdy nie jest darmowe i tracicie tylko czas. W sieci pojawiło się nagranie faceta, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający tych rozmówców w długą dyskusję. Program ma za zadanie po prostu marnować czas oszustów i telemarketerów i najfajniejsze jest to, że słychać, że oni się w to mocno wkręcają, bo wiadomo, chodzi im o to, żeby nabijać czas rozmowy. No i działa to tak, że skrypt po prostu odpowiada na ich pytania, podtrzymuje rozmowę i może to trwać w nieskończoność. Macie jakieś fajne sposoby, żeby się, wiecie, pozbyć czegoś takiego, Daria?
1: Ja na przykład nie odbieram często, po prostu.
0: Ja odbieram. Ja zawsze odbieram. To jest prosta rzecz. Ja zawsze odbieram i robię halo. Halo, nie słyszę. Halo? Halo, halo?
1: Ja odbieram. O nie, Waldek, ty tak mi zawsze halo? Robisz. No halo? Co
0: nie,
1: za no,
0: właśnie. Nie słyszę? Ups! Disco X.

0: Nadal, tak czy jo, no to mówcie do nas, czekamy na wasze głosówki. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście mogli tak sobie wybrać, co?
1: Strasznie bym chciała zjeść śniadanie z kapibarami z wrocławskiego zoo. Może byśmy za dużo nie pogadały, ale na pewno by towarzystwo było nieziemskie.
0: Byłoby oryginalnie i wrażenia, no, zdecydowanie dłużej niż na cały dzień by trzymały. DJ Antoine za chwilę w Melo.

0: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry bieg. By ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
10: Masz to w Brico.
11: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepie. Outletach i na Tibo.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Mela Radio od rana. Dzisiaj w czwartek, 14 dzień maja, mamy za 17 minut, będzie 8. My pytamy was, z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście tak sobie mogli powybierać, co?
1: Numer jeden to jest oczywiście pan Frycz, który grał główną rolę w Ślepym od świateł. Myślę, że dogadalibyśmy się, jeżeli chodzi o jedzonko.
0: Prawie dogadane, no dobra, a twoje propa?
2: Jak śniadanko, to tylko z Wojtkiem Szczęsnym.
0: A, rozumiem, okej. A wy co myślicie w temacie? Nagrajcie głosówkę, czekamy. Bo fajny merch też mamy dla was. Loko, loko. Je to Gordo w Melo. Już za 17:08.

0: Applejack, CIA, David Guetta i Wake Tonight. Dobra, nie kłóćcie się, z kim tam chcielibyście na śniadanie pójść. Newsy będą już za chwilę, to na pewno. Będzie też prognoza pogody, więc warto, żebyście byli z Melo. Ja tak liczę na to, że wiosna znów wróci. Sprawdzimy szczegóły już za chwilę.
1: A już o 8:00 zagramy.
0: Ellie Goulding w Melo Radio.

0: Już za 8 minut 8.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99. Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
0: nogi i piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
1: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
24: Cały czas trwają prace na ulicy Batorego w Toruniu. Trwa przebudowa odcinka między ulicą pod Dębową Górą a Polną. Drogowcy budują też nowy sięgacz przy Mazowieckiej. Wszystko po to, żeby mieszkańcy z tamtych okolic nie musieli ćwiczyć slalomu między kałużami oraz krawężnikami. Na razie na niebie w Toruniu dominuje spore zachmurzenie. Według synoptyków więcej słońca w Toruniu pojawi się w drugiej połowie dnia. Po południu możemy również liczyć na wyższe temperatury. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą 16 stopni. Niestety towarzyszy nam silny wiatr, mający spory wpływ na temperaturę odczuwalną. Wychodząc z domu, warto o tym pamiętać.
13: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
25: Do końca maja ceny paliw z niższą akcyzą i podatkiem VAT rząd przedłużył obowiązywanie programu CPN. Nie wiadomo jednak, czy będzie on obowiązywał także w kolejnych miesiącach. Analizujemy sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
26: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1,6 mld złotych miesięcznie.
25: A dziś za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,39, a za diesla 6,92. Xi Jinping i Donald Trump rozmawiali w Pekinie. Prezydent USA nazwał chińską głowę państwa wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji zapewnili sobie tytuł na jedną kolejkę przed końcem ligi, wygrywając na wyjeździe z Lens 2-0. To ich 5. z rzędu i 14. w historii tytuł.
13: A ja mogę śmiało was zapewnić, że przed wami dzisiaj fantastyczna przyszłość. W tej najbliższej już za chwilę udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo. Inni gadają, my już gramy. Jest ósma.

Hey, ty, don't stop, Melo Radio. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza. Już za chwilę czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie i próbujcie. Dwie poprawne odpowiedzi dają wam skiety. Za jedną mamy melotorbę. Taki fajny merch do zgarnięcia już za chwilę. Może być wasz. Wystarczy, że dodzwonicie się. No i udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Czy to dużo? Sprawdźmy. Czekamy na dwie osoby. Szansę macie właśnie teraz. Dzwońcie do Melo Radio. Zaczynamy już za chwilę. 321-321-777.

0: Fed Number Mamot, Four Strings. I Take Me Away w Meloradiu, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Dzisiaj startują Ania. Cześć Aniu, hej. Halo.
2: Halo, jestem.
0: O, słyszymy się, ja też, to dobrze. I jest też Darek, hej Darek.
3: Słucham, hej, hej.
0: Hej, hej, to my słuchamy. Darek, skupiony. Darek, wyluzuj troszeczkę. Czwartek jest, weekend blisko. Spokojnie, dobra? Później będziesz taki poważny.
3: Dobra jest.
0: Dobra? Okej, okay. Jak dobra jest, to dobra, jedziemy.
3: Dobra.
0: Uwaga, w tej zabawie za dwie dobre odpowiedzi dostajecie skiety za jedną melotorbę, a zasada najważniejsza jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Formalności za nami, czy to jest jasne?
2: Tak.
3: Tak jest.
0: Świetnie, no to co? To nie przeciągając, prawda? Daria, nie ma co zwlekać.
4: Nie przeciągamy, ja też wszystko wiem. Lecimy!
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie numer jeden. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
5: Poddaję się, dajcie mi wszyscy święty spokój.
0: Kto wie? Kto wie? Ania, słuchamy. Ania pierwsza?
2: Seksmisja.
0: Bardzo dobrze, Seksmisja. Dzisiaj jest, wyobraźcie sobie, 42. rocznica premiery tego filmu z kultowymi cytatami właśnie. No dobra, lecimy dalej. Punkt na koncie Ani, a pytanie numer dwa jest jeszcze bardziej zaskakujące. Co dzisiaj założyła Daria? Bluzę z kapturem czy zimową kurtkę?
2: Ania?
0: Słuchamy.
2: Zimową kurtkę.
0: No, nie no, aż tak nie jest zimno,
4: kochana.
0: Aż tak kiepsko z nią nie jest. Nie, bluzę z kapturem.
2: No ja się sama zastanawiałam dzisiaj, czy nie założyć zimowej kurtki.
4: Naprawdę?
0: Powiem ci, jak się jedzie z samego rana, tak wiecie, wcześniej do radia, no to tak, to faktycznie, tak można, widoki takie. No dobrze, słuchajcie, jeden punkt na koncie Ani, dla Ani mamy melotorbę. Darek, a ty się tam nie przejmuj, chłopie, i oczywiście luzik utrzymuj, bo dla ciebie też fajny merch. Daria już pakuje, zdejmuje kaptur, wkłada to wszystko do paczuszki i wysyła do was, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.
0: A my z naszą zabawą wracamy już jutro, ale fajnie, bo to będzie piątek. Jak zwykle po 8 sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. W Melo, Sony Fodera.

0: 7 minut po godzinie 8 pytamy was dzisiaj, z kim chcielibyście zjeść śniadanie. Czekamy na wasze głosówki.
1: Chętnie zaprosiłabym na nie Dawida Kwiatkowskiego.
0: Ciekawy wybór. Czekamy na meloradio.pl. Można wejść, wcisnąć zieloną słuchawkę i nagrać. A twoje propo?
2: Śniadanie to ze Snoop Dogiem. Gwarancja obfitości.
0: To obfitego czwartku. David Guetta i One Republic w Melo. Za chwilę.
3: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Łopatka wieprzowa bez kości, teraz tylko 11 zł 99 groszy za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, jedynie 13 zł 99 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości, 1 kg od czwartku do piątku 14 zł 99 groszy. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren! Voltaren!
16: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnienia i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
20: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
21: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
22: A co tam w Carrefourze?
23: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj! Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
24: Lato w Half Price.

0: przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.

ależ to zabrzmiało. Ten numer Animals wydał, gdy miał 17 lat. Wyobraźcie sobie, dziś ma urodziny Martin Garrix, najlepszego, który teraz tylko na jednej platformie streamingowej ma prawie 2 miliardy wyświetleń. Muzą zajął się bardzo wcześnie, chodził do szkoły, gdzie uczył się podstaw produkcji muzyki, skończył ją w wieku 14 lat, a jeszcze przed swoją 18 zagrał na Tomorrowland. W tym roku też będzie tam gwiazdą. To ja tylko podpowiem, że zabierzemy was tam już niedługo. Więcej szczegółów o tym, jak wybrać się na to wydarzenie i przeżyć coś niesamowitego razem z Melo. A teraz już Felix Jan, Kaskada i Boy You Turn Me w Melo. Za 17.09.

0: Bad Angel, Animal Lisa. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Za 8 minut będzie 9 i będą newsy za chwilę.
1: A w nich będzie trochę o pucharze hokeistów z Finlandii, który zwykle jest po prostu psuty, o tak powiem.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ile Ox z Melo Radio Breaking Dishes. Dobra, tylko żeby się w pogodzie nic nie psuło, dobra? Sprawdzimy, to już za chwilę prognoza na czwartek w Melo.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Melo Radio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: promocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
1: Kierowcy na trasie Bydgoszcz-Toruń będą musieli nieco mocniej pilnować prędkości. Nowy fotoradar pojawi się w Czarnowie przy drodze krajowej nr 80. Urządzenie stanie przy pasie w stronę Torunia, w okolicy szkoły i przejścia dla pieszych. To część rozbudowy systemu CanArt.

0: Na niebie w Toruniu nadal dominuje zachmurzenie umiarkowane. Podobnej aury spodziewajmy się również w ciągu najbliższych godzin. Dopiero po południu pojawi się więcej słońca. Wiatr nie odpuszcza. Teraz osiąga prędkość w porywach do 30 km na godzinę. Mocniejsze podmuchy jeszcze pojawią się w naszym regionie, a wieczorem bardzo prawdopodobne są opady deszczu. Późną porą lepiej nie wychodzić bez parasola.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prezydenckiej wizyty w Kijowie na razie nie będzie. Podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Rumunii prezydent Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, to na razie Karol Nawrocki do Kijowa się nie wybiera.
3: Zapraszam je na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku.
2: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Niemiecki przemysł motoryzacyjny czeka fala zwolnień. Do 2035 roku pracę może stracić ponad 220 tysięcy osób. Główne powody to kryzys konkurencyjności i wysokie koszty energii. Przechodni puchar dla hokejowego mistrza Finlandii jest co roku rytualnie niszczony. To już tradycja. Sprawiło to jednak, że Złotnik, zajmujący się od 30 lat jego naprawą, zrezygnował z pracy. Jest po prostu zmęczony tą sytuacją.
4: A wy mu się nie dziwicie, nie zmotywowałoby was to raczej do zostawienia tego wszystkiego niż zajęcia się pracą? Spokojnie, proszę się nie poddawać, mamy czwartek, będzie nieźle. Podkręcamy tempo w Melo. Jest dziewiąta.

0: I like it, Alesso i Night Swift w Melo Radio, a już w następną sobotę, 23 maja w Warszawie, koncert Florajdy. Mamy dla Was zaproszenia, wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgłoście się, napiszcie nam, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie swój numer telefonu i pamiętajcie, jak do Was zadzwonimy w słuchawce, usłyszycie coś takiego, na co powinniście odpowiednio zareagować. Oh, sometimes
1: I get a good feeling. Yeah.
0: No właśnie, i już za pro na Florajdę są Wasze. Proste, nie? Wbijajcie, czekamy na meloradio.pl i pamiętajcie, jak należy zareagować na dźwięk, który usłyszycie od nas.

0: Blaze Kisses. Melo Radio, podkręcamy tempo. Teraz Daria, uważa, już prawie cię mają. Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Co?
0: No, no. Słuchajcie, skarbówka się zabiera za intensywne sprawdzanie wszystkich handlujących w internecie. No, także no, wszyscy, no, którzy sprzedają ciuchy. Zobacz, cały czas się śmieje jeszcze. Ktoś się śmieje, ten się śmieje, no.
1: No nie mogę, słuchajcie, inaczej. No,
2: pani Grażyno, tu jest, którzy, tu siedzi.
0: Tak, tu proszę, zapraszamy, tu jest.
1: Dzień dobry.
0: W razie czego ją doprowadzimy. Słuchajcie, no. Zaczynać martwić powinni się ci wszyscy, którzy handlują takimi, wiecie, raczej nowymi rzeczami i po prostu kombinują. Jak tam od czasu do czasu coś sprzedajecie na jakimś portaliku, to wiecie, spokojnie, jak to są wasze rzeczy, jakieś używane i nie jest tego za dużo, to raczej nikt się czepiać nie będzie, nie? Was, bo z Darią to ja myślę, że byśmy mogli...
1: Ja jestem bardzo uczciwa zawsze, okej, w porównaniu do
2: ale
1: was.
2: Ale za dużo.
1: Nie. Słuchaj, wystarczająco.
0: Do nas to w ogóle nie ma porównania.

0: jedziemy, bo dobrze się niesie ten numer Gibbs w Melo Radio. No to niech się poniesie, że szybka kasa też jest dla was do zgarnięcia jeszcze dziś w Melo Radio. Czekają na was 200, a ja mam pytanie do was, jakie wy macie pomysły, na co wydać te pieniądze? Jaka propozycja, Paweł?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę, jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: Idealnie się przyda na pewno taka szybka kasa na ten cel, a jaki wy macie powód i jaki cel, na co chcielibyście wydać szybką kasę od Melo Radio? Zaskoczcie nas czymś, wbijajcie na meloradio.pl i zgarniajcie od razu szybką kasę. Jak już do was zadzwonimy, będzie wasza.

0: podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Rzepce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: I Ankara. I Red Light w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już za 19 minut będzie 10. Słuchajcie, jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie w środku lata będzie na pewno gorący klimat w tym sezonie. Od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, bo mamy dla was zapro na to mega wydarzenie. Te imprezy nie możecie przegapić. Zagrają Paul Van Dyk, Axwell, Sonny Federa oraz Afrojack i wielu innych. I mamy jeszcze coś. Jutro nowy program na naszej antenie. O. Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. Mocno was te sety rozgrzeją. Już jutro.
1: Ekstra!

0: Przyjemny klimacik ma ten numer. Milky David, Get a Just The Way You Are. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was z Melo. I taki właśnie przyjemny klimacik. I tak też będzie, bo Adi jest, siema, hej.
1: No siemanko, no postaram się dowieść, bo słoneczko widzę, że tutaj wyszło. Zaraz zrobimy tak, żeby to słońce było w całej Polsce. No i w ogóle, żeby była impreza. Czemu by nie?
2: A już o 10:00 zagramy
1: Handy Dust, Caris i Zokoria.
0: To ja też teraz tak powiem, będę jutro.
3: Dobra!
4: Jesteście jak politycy, ciągle coś obiecujecie.
1: Wiesz, co jest najfajniejsze? Że w przeciwieństwie do tych baranów my coś dowozimy.
4: Imprezę na pewno.
1: Yeah!

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Trafik.
5: Drogowcy w Toruniu nie próżnują. W mieście trwają liczne prace drogowe. Trwa m.in. przebudowa ulicy Batorego. Inwestycja obejmuje 150-metrowy odcinek drogi oraz budowę sięgacza, który ma poprawić dojazd do nowych osiedli. Zachowajcie w tamtych okolicach szczególną ostrożność.

0: Deszcz w Toruniu pojawił się nieco wcześniej, był prognozowany wieczorem, a niestety teraz musimy się z nim mierzyć, dlatego wychodząc z domu warto wziąć ze sobą parasol. Niestety, na niebie przez kolejne godziny będzie dominować spore zachmurzenie, choć synoptycy nie wykluczają po południu też chwil ze słońcem. Wiatr nie odpuszcza, spodziewajmy się mocniejszych podmuchów wiatru w drugiej połowie dnia.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
0: Kamil Bakier. Piotr Całbecki odrzuca zaproszenie Michała Sztybla. Marszałek województwa nie weźmie udziału w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Wojewoda zwołuje ją w związku z zamieszaniem wokół unijnych funduszy na rozwój nauki i innowacji.
2: Nie będę uczestniczył w żadnej dyskusji, która będzie miała znamienia sporu, bo takiego nie ma i na taką się formę nie zgadzam.
0: Marszałek proponuje, by o sprawie porozmawiać na prezydium sejmiku. Jednocześnie informuje, że zawnioskował o zmianę finansowania nauki do Komisji Europejskiej. Teraz wyjeżdżamy na lodową taflę. KHN Ergatoruń wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do zespołu dołącza 26-letni Fin Santeri Peltola. W poprzednim sezonie zdobył 16 bramek i zaliczył 21 asyst na zapleczu fińskiej Ekstraligi. A skoro o sporcie mowa, już w sobotę Toruń ponownie stanie się stolicą polskiego żużla. Na MotoArenie rozpocznie się tegoroczny cykl indywidualnych mistrzostw Polski. To właśnie w naszym mieście odbędzie się pierwsza z trzech rund walki o złoty medal.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą, decyzję tłumaczy względami bezpieczeństwa. Obowiązywać ta decyzja ma do odwołania. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy firma z Tajwanu, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn.
4: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I przy technice pozostajemy. Wiedza, dokładność i odpowiedzialność to według Polaków cechy dobrego inżyniera. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wśród młodzieży inżynier znajduje się na trzecim miejscu preferowanych zawodów w przyszłości.
3: Siemanko, ja jestem Adi i zapraszam serdecznie na potężne granie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Daskaris, Zakaria, od tego zaczynamy. I do 14 jesteśmy razem. Siema!

0: Iba Nichalau w Meloradio. 14 minut po 10, podkręcamy tempo. Czwartek dzisiaj w końcu. No, a skoro czwartek, to może fajnie by było zrobić coś przed weekendem szalonego. Cześć Daria, w ogóle
1: siema. Siema.
0: Szalona gwiazda Daria Kulej jest razem
1: Let's
0: z nami.
1: Go.
0: I dzisiaj pokażemy wam, tak jak wczoraj na Instagramie, w jaki sposób można wygrać bilety na Florajdę, który będzie w Warszawie już 23 maja. No bo tak, wy się zgłaszacie na meloradio.pl, a potem my do was oddzwonimy i co słuchacze będą mieli słuchawce? Daria!
1: Sometimes I got a good feeling.
0: I waszym zadaniem, jak już to usłyszycie, jest zaśpiewać yeah. I już wygraliście i to jest wszystko jakby coś. Także wbijajcie, od razu to zróbcie.

Jill Summit, The Chainsmokers, Ilzy All The Time. To jest Melo. I 26 minut mamy po 10. Skoro już trochę słońca się pokazuje, co bardzo mnie cieszy, to pomyślałem sobie, że trzeba iść mocno w tym klimacie. Lubię cię jak lato, modelki Budarski za chwilę u nas, ale będzie też to model i jest to Another Love. Trochę romantycznie.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To pewne, niskie ceny.

Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: To model Tiesto.
1: Another Love i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A propos Tiesto, to wy pewnie już o tym wiecie, a jeżeli nie wiecie, to tylko przypomnę, że z Tiesto my się słyszymy w jego magicznym Prismatic w dobrym melo i to już tak naprawdę jutro. Także będzie przepięknie. Po 22 szykuje się wyjątkowa uczta muzyczna, no bo tam wielu producentów w dobrym melo będziecie mieli okazję usłyszeć, ale właśnie, no będzie też pan Tiesto i znając jego miłość do eksperymentów muzycznych, to będzie na pewno grubo. Thomas Gray i Rumors, gramy to.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. 10 minut do 11. Satysfakcja gwarantowana. Naze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No hej.
0: Co tam masz dla nas?
1: Pszczółki.
0: Co? Pszczółki!
1: Pszczółki, no.
0: I co z nimi?
1: A nie jest chyba najlepiej, wiesz?
0: Aha. W takim razie sprawdzimy dlaczego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Gordo, Renicony, Valti, Loco Loco. Renicony Wals to jeden z artystów, którzy pokażą się na Sunrise Festival, a ja daję znać, że w piątek o 21 specjalny program Sunrise On Air.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Pogoda.
9: W Toruniu przestało padać, ale na ulicach nadal jest mokro. Na niebie dominuje natomiast spore zachmurzenie. Więcej słońca pojawi się dopiero w drugiej połowie dnia. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Spójrzmy jeszcze na termometry. Na chwilę obecną wskazują mniej więcej 10 stopni. Towarzyszy nam też silny wiatr, mający wpływ na temperaturę odczuwalną.
8: Są newsy Meloradia Toruń.
9: Kamil Bekier. Nie będzie nowej siedziby Instytutu Czochralskiego. Według niedawnych zapowiedzi miała ona powstać przy szosie okrężnej w pobliżu UMK. Takie plany zaskoczyły jednak władze uczelni, co zdziwiło marszałka Piotra Całbeckiego.
10: Senat UMK zakwestionował tę lokalizację, uznając, że jesteśmy tam niechcianymi gośćmi. Nie chcemy być niewygodnym sąsiadem. Wracamy z powrotem na Krasiński.
9: Instytut Czochralskiego bez wsparcia UMK będzie dalej działać w dawnym budynku szpitala zakaźnego. Sam obiekt przejdzie w 40 milionów złotych remont. Trwa też remont torowiska przy ulicy Kościuszki, a rowerzyści już zgłaszają swoje propozycje zmian. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń chce m.in. nowych przejazdów rowerowych i lepszego oznakowania tras na osiedlu Mokre. Dodam, że prace mają się zakończyć w sierpniu. Blisko 100 stanowisk edukacyjnych, warsztaty, eksperymenty i dmuchańce. Tak natomiast zapowiada się piknik Naukowa Petarda w toruńskim Młynie Wiedzy. Wydarzenie odbędzie się 30 maja, a udział jest darmowy.
11: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie nie dotyczy Polski. To może być trudny sezon dla pszczelarzy. Wszystko przez chłodny kwiecień i suszę. Branża już teraz ostrzega, że tegoroczne miodobranie może być wyjątkowo trudne. Wiele pszczół choruje, a polski miód musi konkurować z zagranicznym, mówi prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.
13: Są obawy co do miodu chińskiego. My tak do końca nie wiemy, jaki jest ten przepływ tego miodu.
12: dlatego ze wsparciem idzie rząd. Od czerwca na każdym produkcie pszczelim pojawi się etykieta z dokładnym krajem pochodzenia i składem. W Zambii może powstać nowa granica płyt tektonicznych. Tak wynika z analizy gazu pochodzącego z tamtejszych gorących źródeł.
11: Siemanko, 11 na zegarach, a i po tej stronie u nas też będzie gorąco, bo no zagramy dużo mocarnej muzy. Na początek gościu, który będzie na Sunrise Festival, czyli René Zonnewald. I wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie melo, na przykład wieczorem. I kiedy ktoś powie, ej, dajcie znaka, to się zgłaszajcie.

Alok Kalić, Dive Into Me w Melo Radio, 13 minut po 11, podkręcamy tempo i słuchajcie, tylko przypomnę, że dzisiaj jest 14 dzień maja i mamy coś takiego jak Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty i z tej okazji oczywiście pracownikom pełniącym bardzo ważną misję i służbę wymienionych wcześniej zawodów życzę wszystkiego dobrego, ale też chciałem wszystkim przypomnieć, że ej, jak już mamy coś takiego, może to jest dobry moment, by się iść i przebadać, wiecie, sprawdzić, czy wszystko jest okej, tak po prostu. Czasem nawet, wiecie, morfologia wystarczy, nie? I to już jest od razu pełny obraz sytuacji. I panowie, też prośba, zbadajcie też to, co trzeba. To wy już wiecie co. To też trzeba badać.

Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Piękna i bestia? Nie do końca, nie w tym przypadku, ale nuta, przyznacie, że jest naprawdę rewelacyjna. Biebercella, wydarzenie, którym cały czas żyjemy, chociaż TikTok ostatnio trochę cicho jest już na ten temat, ale myślę, że Bieber coś jeszcze wymyśli, żeby znowu zrobiło się o nim głośno. W tej godzinie jeszcze Anima, Georgie, Beautiful, bo prawdziwe piękno pojawia się przede wszystkim z serca.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Jason Derulo w Melo Radio. Acapulco! Bardzo słoneczny numer i 19 minut do godziny 12, żebyście mogli poczuć się lepiej. A skoro gadamy o Jasonie Derulo, to na pewno wiecie o tym, że facet się bez przerwy przedstawia w swoich numerach, co już jest kultowe, ale to, co jest mega istotne, to mimo tego, że gość jest taki, wiecie, całkiem dobrze zbudowany, napakowany, to on kocha słodycze i ma taką zasadę, że w mediach społecznościowych co trochę coś pichci takiego ultra słodkiego i bardzo potężnego. No i widziałem też, że facet jest całkiem niezły w robieniu tortów. No, także jak będzie kiedyś cukiernia Jasona Derulo, to polecam się wybrać.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Offenbach. James Hype, sorry. Pomyliłem się, Be Mine, bo faktycznie tytuł jakby podobny. 10 minut do 12. Marcin Sikora ze mną, Szyba.
1: No cześć, ja was zabiorę do pociągu i pojedziemy do dentysty.
0: Nie, no pociągiem do dentysty jak?
1: Tak, to? Normalnie.
0: Dobra, no okej, okay, no dalej do dentysty. A już o 12 zagramy. Marcin to ostatnie ma doświadczenie, Felix Jeni Kaskada. Boy, You Turn Me gramy za moment. Ty jeszcze jedziesz do dentysty, czy już masz spokój?
1: Ja już mam spokój, ale po drodze jeszcze tym pociągiem do dentysty spotkamy niedźwiedzia po drodze, wiesz?
0: Czekaj, co to jest za...

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: reklamie. Pogoda.
1: Dziś w Toruniu spodziewajmy się pogody w kratkę. Synoptycy zapowiadają powrót opadów deszczu, ale będzie też słonecznie. Temperatura powoli wzrasta. Nasze termometry wskazują 11, maksymalnie 12 stopni. Warto jednak pamiętać, że temperatura odczuwalna będzie niższa niż ta z naszych termometrów. Ma na nią wpływ silny wiatr. On niestety pozostanie z nami przez kolejne godziny.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Uczelnie z regionu nie chcą zmian w unijnym finansowaniu. Przypomnę, zmiany zakładają wzrost wkładu własnego aż do 40% wartości projektów. Uczelni na takie warunki nie stać, mówi Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK.
2: Nie do zrealizowania przy dzisiejszej małości środków finansowych w uczelniach.
1: Marszałek Piotr Całbecki wnioskuje o wzrost wartości unijnego wsparcia.
3: My wnioskujemy o 85, czyli maksymalny poziom.
1: Teraz decyzja należy do Komisji Europejskiej. Biegamy w przyszłość, ale niezbyt daleką. Już w tę sobotę, 16 maja, odbędzie się pierwsza toruńska Noc Muzeów. Od 18 do północy będzie można bezpłatnie zwiedzać wszystkie oddziały Muzeum Okręgowego i wziąć udział w specjalnych atrakcjach. Plan wydarzenia znajdziemy w sieci. To nie koniec weekendowych atrakcji. W niedzielę Toruń opanują biegacze. To w ramach trylogii toruńskich legend. W godzinach od 11 do 13 przez miasto poprowadzona zostanie trasa imprezy. Uwaga kierowcy, w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia.
4: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Rezerwacja biletu na podróż koleją, podobnie jak samolotem. Tego chce Komisja Europejska. Zaakceptowała nowy pakiet pasażera kolejowego. Chodzi m.in. o to, by na podróż między krajami z przesiadkami i u różnych przewoźników można było kupić jeden bilet. Samorządowcy z Podkarpacia sceptyczni wobec obróż dla niedźwiedzi. Ich zdaniem nie poprawi to bezpieczeństwa mieszkańców. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie chce je założyć 18 osobnikom. Dla nas to tylko pozorne działania, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
6: Co te obroże w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców wniosą na dzisiaj?
5: W Polsce może być nawet 300 niedźwiedzi. A jeśli macie dziś w planach wizytę u dentysty, to musicie wiedzieć, że Neandertalczycy leczyli próchnicę już prawie 60 tysięcy lat temu. Uszkodzone tkanki usuwali za pomocą kamiennych narzędzi.
4: Siemanko, mamy 12, ja jestem Adi i mega się jaram, że jesteśmy razem. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomy temat i zaczynamy z grubej rury. Felix Jen, Kaskada, Boy, You Turn Me. To będzie dobry czwartek.

Ano 3 Talk to You, ale to jest fajny i chillowy numer. Bardzo mi się kojarzy z Hiszpanią. Z kolei na koncercie tego typa, no to kojarzy się tak naprawdę cały świat. Florida będzie w Polsce już niedługo, bo 23 maja. No i wy też tam będziecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do naszej nowej zabawy. No i zawalczycie o bilety. Zasady są bardzo proste. Wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Rejestrujecie się, a później, kiedy do was zadzwonimy, musicie zrobić tak. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I to wszystko. Powiecie je i jest wszystko jak trzeba. W słuchawce będziecie słyszeć kultowy fragment przeboju Good Feeling. Działajcie, trzymam za was mocno kciuki, a my gramy Florence and the Machine Spectrum Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

Meduza i Don't Wanna Go Home. Wiem, że niektórzy z was akurat chcieliby uciec od pracy, ale spokojnie. Dzisiaj mamy czwartek, czyli do piątku i nawet samego weekendu jest już naprawdę bardzo niedużo. Hotelowej doby w apartamencie życzę wam z całego serca, a sponsorem będzie Kizo. I to już za chwilę. Reklama.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie.
11: Spróbować w czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
15: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
16: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
15: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
20: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
21: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl. To się opłaca.
0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
23: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero

Kizo i Disney w Meloradio. Jedna z najpopularniejszych piosenek od tego jego mościa. No a myślę, że to jest zgodne z flow kizownika, no bo takie 200, a może nawet i 500 złotych fajnie jest zgarnąć, no po czemu by nie? I w Meloradio możecie to zrobić bardzo szybko, bo to jest szybka kasa. Meloradio.pl to nasza strona, na którą was serdecznie zapraszam. Tam piszecie, na co chcecie to wydać. W zasadzie to tyle, bo później odbieracie telefon i wszystko się dzieje tak szybko. Także wbijajcie, nie czekajcie, zgłaszajcie się i niech hajs nie przepadnie, tylko niech pójdzie na coś fajnego. Jazzy z Pretty Can't Deny It w Meloradio.

0: Dub Dogs, Fezo i Zork, How Does It Feel? To jest Melo Radio. How Does It Feel, czyli jakie to uczucie? No i słuchając tego numeru, człowiek czuje się zdecydowanie lepiej. Trochę tak jakby zjadł czekoladę, bo wtedy serotonina zaczyna się podnosić. A to dobrze, bo to ten hormon od przyjemności z tego, co słyszałem. W tej godzinie jeszcze newsy Melo Radia przed 13.
1: A już o 13 zagramy.
0: A no właśnie, Daya, I'll Be Good Boys Hideaway. Podobno łobuz kocha najbardziej, ale nie wiem, czy to do końca prawda. Wiem tylko tyle, że Good Boys wystartuje punktualnie o 13.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
13: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, benzyny 98 6,98, a diesla 6,85. Najdroższe mieszkania w Polsce są w Warszawie. Przy złotej 44 trzeba zapłacić średnio prawie 6,5 miliona złotych. Sonar Home i Antoni Bubiel.
3: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 i medianą ceny mieszkania 3 miliony 950 tysięcy złotych.
2: A na przykład w Gdańsku czy Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach zapłacimy 20 kilka tysięcy złotych. Aktorzy Matt Damon i Ben Affleck pozwani przez dwóch policjantów. Twierdzą, że film Łup przedstawia ich w złym świetle. Według nich twórcy filmu wykorzystali sprawę narkotykową, w której uczestniczyli.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Siemanko, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już działamy. Podkręcamy tempo. Daję I'll Be Good Boys Hideaway. Dobre chłopaki? Podobno łobuz kocha najbardziej.

Baker, Matt K, Sweet Nothings. Siada ta nutka pięknie, szczególnie w aucie. No i siada ta pogoda, za przeproszeniem, na 4 literach, bo jest totalnie słaba. 15 minut po 13, no to jest skandal, powiem wam szczerze, zdenerwowałem się, bo patrzę właśnie na radary pogodowe i mówię, co to jest? Piątek deszcz, sobota deszcz, niedziela deszcz, poniedziałek deszcz. Ten poniedziałek to jeszcze jak cię mogę, dobra, w poniedziałek może padać, ale w weekend... Jestem bardzo niepocieszony tym faktem, ale sprawdziłem też, kiedy łaskawe słońce w końcu wróci. No i mam odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytanie. W środę 23 stopni, słonecznie. Powinno być w całej Polsce. Mam nadzieję, że tak będzie.

0: Kygo, Khalid i Griffin w Melo. Save My Love, piękny kawałek o miłości, który mam nadzieję, że dał wam też trochę ciepła, bo na tworze raz ciepło, raz zimno. Ta pogoda to się co 3 godziny zmienia, ona jest taka niestabilna, delikatnie mówiąc, ale wiecie co jest stabilne? To, że Sibul zawsze dowozi genialne sztosy. Wonderland na pewno pamiętacie, a zagramy to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: 12,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Lato w Half Price.

Ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 3

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: O reklamie. Tak gra Melon.

0: Leo Walt i Black Beatles w Melo Radio. 17 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. Ladies and gentlemen, czwartek. Jesteśmy bardzo blisko weekendu. Trzeba sobie coś takiego zorganizować, co by humor poprawiło. Ja myślę, że hajs jest takim elementem. Pablo, jakbyś taką szybką kasę wygrał, na co byś wydał?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No to stary, no się trzeba szykować! 200 zł, a może nawet i 500 000, to wszystko zależy od was. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcecie to wydać.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight w Melo Radio, 8 minut do godziny 14. Co ty taka zdyszana?
1: Rozgrzana.
0: Co ty taka zgrzana?
2: Zgrzałam się po prostu.
0: Ale po czym?
2: No nie wiem, czy możemy ci powiedzieć.
0: A to jeszcze tajemnica? No bo ja już wiem.
2: Nie, nie mów.
0: No to nie powiem. Dzięki bardzo za dzisiaj. Iga Mikołaj w studiu. Siema.
1: Elo.
3: A już o 14 zagramy.
1: Rumors. Thomas Gray.
0: Ale to w samochodzie, tak?
2: Nie, to poza autem, wiesz?
0: A no to dobrze.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Po reklamie.
13: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
14: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
16: Drugą dobę trwa obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, to młodzi mężczyźni. Grażyna Wiatr.
17: Prokuratura nie chce udzielać jakichkolwiek informacji. Odmawia odpowiedzi na pytania, czy poszukiwany może być niebezpieczny, czy nadal może być uzbrojony. Trwają intensywne działania policji w całej okolicy Lubina i Zagłębiu Miedziowym. Są tam grupy kontrterrorystów i wsparcie policyjnego śmigłowca.
16: Ofiary i napastnik mają być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Polacy zaczynają stawiać na ruch. Według danych GUS-u rośnie liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych. To najczęściej mieszkańcy dużych miast. A na koniec Portugalia i brawurowa ucieczka oskarżonego z sądu. Według policji została dobrze przygotowana. Oskarżonemu w ucieczce miało pomóc kilkudziesięciu krewnych.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No siemanko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Już się mogliśmy zobaczyć na przykład na Instagramie. Kto był, to już wie, gdzie byliśmy. A kto nie wie, to może poczekać do 15 na przykład. Jeżeli nie psuć sobie niespodzianki.
1: Dokładnie, lubicie niespodzianki, to polecamy wam poczekać do godziny 15. Bo było bardzo intensywnie. Mikołaj, ja mam dla ciebie taki biznes.
2: No.
1: Jedna kanapka za pół godziny masażu. Ja ci daję kanapkę, ty mnie pół godziny masujesz.
2: No dobra, uczciwa cena. Ha.

0: Skandalus w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o naszym Robercie.
1: Coraz więcej plotek i spekulacji na jego temat, ale być może mamy jego cel.

0: A to Gabry Ponte w Meloradiu. 90 milionów euro rocznie, tyle Lewandowski być może zarobi. Jeżeli się wyprowadzi do Arabii Saudyjskiej. Ja policzyłam, ile to jest tak mniej więcej na nasze polskie.
1: No.
0: Miesięcznie to wychodzi mniej więcej 31 tysięcy złotych, tygodniowo 7 tysięcy, dziennie tysiaczek.
1: No to nieźle.
0: Nie, przepraszam.
1: Chyba więcej troszkę.
0: Milion.
1: O, to jeszcze lepiej. Ale no tak, Arabia Saudyjska to jest taki typowo emerycki, że tak powiem, kierunek. Nie dziwię się, że się nim tam interesują, tylko najbardziej mi tej Janki szkoda.
0: Dlaczego?
1: No bo teraz nie będzie tańczyć z Alvaro. Teraz będzie Please Don't Break My Heart, piękny Arabie z mych snów.
0: Gips. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Przepraszam za pomyłkę matematyczną, jestem zmęczona po treningu, wybaczcie mi.

0: Wiesz, Mikołaj, ostatnio tak się zastanawiam nad tym, że muszę podreperować swój budżet.
1: To zacznij zbierać plastiki i puszki. Ostatnio widziałem w swoim sklepie gościa z takimi dwiema wielkimi siatami i stał tam chyba 15 minut i jedna po drugiej wsadzał.
0: A ja ostatnio widziałam człowieka, który wyciągał z kosza na śmieci butelki.
1: No to jest teraz bardzo opłacalny biznes. Mhm. Natomiast jeżeli komuś się nie chce chodzić, no okay, to będzie opcja jakby pozbyć się tych plastików ze swojego domu. Wystarczy sobie zamówić kuriera, który coś wam przywiezie i można mu te plastiki wręczyć, żeby sobie zabrał.
0: A czy ja mogę mu zapłacić tymi butelkami, czy muszę normalnie kasą?
1: A to jest dobre pytanie.

0: Ejben, kochani, na chwilę zniknęłam po to, żeby dokształcić się matematycznie. Korepetycje z matematyki już za mną, więc jestem w stanie wam powiedzieć, ile Robert Lewandowski być może zarobi. Mm-hmm. Teraz się stresuję. 380 milionów złotych rocznie, czyli mniej więcej 32 miesięcznie, 7 tygodniowo i ponad 1 000 000 złotych dziennie.
1: No i ja bym poszedł za takie pieniądze.
0: Do Arabii Saudyjskiej?
1: No, gdziekolwiek.
0: No dobra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
4: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
4: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
1: Waldek,
4: Marcin
3: i Daria.
1: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Łopatka wieprzowa bez kości, teraz tylko 11 zł 99 groszy za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, jedynie 13 zł 99 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości, 1 kg, od czwartku do piątku 14 zł 99 groszy. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżni trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
15: It's Friday then.

0: Filipek Nel, Sermich, niech się kręci. Chodzicie szybko, bardzo dobrze.
1: To oznacza, że jesteście sprawni umysłowo, tak w sensie inteligentni.
0: Jeżeli natomiast włóczycie nogami, no to poruszacie się powoli.
1: Już jest problem. Trafiliśmy akurat na taki artykuł. Co to oznacza, że szybko chodzisz? Ja myślę, że to oznacza, że szybciej dojdziesz.
0: O!
1: Że na miejscu będziesz szybciej. A tylko o jednym.
0: Przepraszam.

0: Mimo, że nie mogę się ruszać, to chce mi się ruszać do tego kawałka. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy. To nowość w Meloradio, ale jaka dobra. A w ogóle to chciałabym ci powiedzieć, że ja nie chodzę do pracy od następnego tygodnia, bo ma padać.
1: A, mogę cię zawsze przywieźć.
0: Naprawdę?
1: No.
2: No ja nie wiem, czy to jest odpowiedni powód. No tak, będzie o pogodzie w news.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Tak, wam zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Bożeno! Pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: O reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Historyczna decyzja dla par jednopłciowych. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą. W kolejce są kolejne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: W związku z tym te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone. Natomiast jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek.
2: Uznanie związku małżeńskiego dwóch Polaków nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Specjalna Komisja Lasów Państwowych szacuje straty i bada przyczyny pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja strażaków już się tam zakończyła. A najbliższe dwa dni będą burzowe, no i jeszcze do tego dosyć chłodne, od 10 stopni na północy do 22 na wschodzie kraju.
1: Wiesz, Mikołaj, ja to zawsze myślałam, że piłka nożna jest moim powołaniem.
0: Tak, naprawdę? No jakoś w to wątpię, ale myślę, że coś w tym jest, bo dzisiaj udowodniłaś, że potrafisz.
1: No właśnie, my teraz porozmawiamy o piłce nożnej, szeroko pojętej.
0: Wizytowaliśmy dziewczyny z Legia Ladies, które no, troszkę zrobiły ci treningu i oceniły, jak twoje perspektywy.
1: Iga Mikołaj, hej!

0: I'm an Albatross, Aaron Trooper, Little Sisnora, tak się podkręca tempo. Ja mam już podkręcone tempo tak bardzo, że bardziej się nie da.
1: Ale dobrze było.
0: Tak?
1: Dobrze było.
0: O piłce nożnej rozmawiamy. No właśnie. Mikołaj, w paru słowach, jak oceniasz to wszystko?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o twoją grę, no to moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
0: Ale to może zacznijmy od początku, od w ogóle całego wstępu.
1: Tak jest.
2: Znajdujemy się właśnie teraz w Legia Training Center przed 20. kolejką pierwszej Ligi Kobiet. Legia Ladies idą jak burza, już mają zapewniony awans do Orlen Ekstra Ligi Kobiet, więc postanowiły osłabić trochę swoją drużynę, bo za dobrze im idzie, jest za łatwo po prostu. Więc Iga trenuje teraz z dziewczynami, no i zobaczymy. Już kocha piłkę, więc dobrze idzie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
0: Dzięki. Osłabiłam? Serio? Dzięki.

0: swego czasu mój ulubiony trend na TikToku. Remember, Becky Hill, David Guetta, tak podkręcamy tempo. Byliśmy, dzisiaj na treningu Lega Ladies.
1: Ale to przejęzyczenie jest zrozumiałe, no bo to dziewczyny właśnie były gwiazdami dzisiejszego treningu. No i Iga, no poszło ci okej, nie? W sensie, wiadomo, mogło być lepiej, ale jak na pierwszy raz tak właśnie naprawdę z piłką przy nodze.
0: Tak, i z piłką w rękach, a to nie ten sport. No tak czy inaczej musiałam się zapytać dziewczyn, co to jest ten spalony.
1: No bo ja już nie mam siły tego tłumaczyć.
2: To spalony jest wtedy, kiedy zagramy do piłkę do osoby, która jest za linią, za linią obrony w momencie podania.
0: Czy jest linia obrony? Ja nadal nie rozumiem.
2: Spalony wyznacza albo linia ostatniego obrońcy, nie licząc bramkarza, albo piłka, jeżeli jest wyżej niż ostatni obrońca.
0: Co?
1: Dodam tylko, że Iga pokazała na linię pola karnego i powiedziała, czy to jest ta linia obrony? O to, o to chodzi?
0: Dobra, cicho, ty mnie tam lepiej dopinguj.
3: Iga ustawia piłkę w jedenastce. Cały stadion wstrzymał oddech. Czy uda się wywalczyć awans?
4: Melo! Melo! Melo! Melo! Melo! La, la, la, la!
0: No bardzo ładnie, jesteś prawdziwym kibicem.
1: Oczywiście, twoim najbardziej.
0: Och, dziękuję. A my jeszcze w tej godzinie wysłuchamy ocen moich koleżanek nowych z zespołu.
1: Tak jest.

0: Khalid, Dive Into Me, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. A my dzisiaj byliśmy na treningu piłki nożnej. Ja trenowałam, a Mikołaj był świetnym komentatorem. Czy już możemy wysłuchać ocen moich trenerek?
1: Wiesz co, może zanim oceny, to tak jeszcze trochę ci pokibicuję, żeby były lepsze.
0: Mówisz? No. Dobra, spróbujmy.
2: Iga twierdzi, że nie strzeli, dlatego jak tylko dostanie wszystkie instrukcje, wesprę ją słowem i duchem. Nasza Iga najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! I teraz musisz strzelić już.
0: Wow!
3: No i strzeliłaś.
0: No strzeliłam. To wszystko dzięki tobie.
3: No widzisz?
0: A ocena? Teraz to już serio za chwilę.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary! Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Wish You Were Mine w Melo Radio. To co, sprawdzimy, czy będę piłkarzem?
1: Musimy sprawdzić oczywiście oceny profesjonalistek.
2: No to jak oceniacie IG w skali od 0 do 10?
3: To nie ma takiej skali. To 11 chyba.
2: Czyli co, kontrakt już w przyszłym sezonie.
0: Myślę,
2: dla ciebie.
0: Że tak.
4: Ja ci podpiszę. Naprawdę? Ja załatwię.
0: Dziękuję.
4: Tak.
0: Do dziękuję.
4: Prezesa już dzwoni i załatwiam.
0: Panie prezesie, kochamy pana.
4: IGA musi zostać.
2: Hashtag no trudno.
4: IGA do Legii. Hashtag IGA do Legii.
0: Legia.
1: To ja szukam sobie współprowadzącego nowego już od następnego sezonu.
0: Hashtag nowy współprowadzący. Boy, you turn me. Felix Jan, Kaskada.

0: Jaka tu jest warstwa muzyczna? Magnetic, Bausa, podkręcamy tempo, a się czuję, jakbyśmy byli na wakacjach cały czas. 1, 2, 3. Ty jesteś zadowolony ze swojej pracy, ale w sumie ja też.
1: Co to za wyliczanka?
0: A taka wyliczanka, bo w newsach będzie.
2: W newsach będzie tak. Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? Wy tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Nie widzę. Can't deny it.
0: Ale słyszysz.
1: Teraz słyszę, no.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
3: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
14: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
17: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
18: Por reclamo.

0: Toruniu.
1: Kamil Bakier. Już w tę sobotę, 16 maja, odbędzie się pierwsza toruńska noc muzeów. Od 18 do północy będzie można bezpłatnie zwiedzać wszystkie oddziały Muzeum Okręgowego i wziąć udział w specjalnych atrakcjach. Plany wydarzenia znajdziemy w sieci. To nie koniec weekendowych atrakcji. W niedzielę Toruń opanują biegacze. To w ramach trylogii toruńskich legend. W godzinach od 11 do 13 przez miasto poprowadzona zostanie trasa imprezy. Uwaga kierowcy, w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia. Również w niedzielę stylowe motocykle i eleganckie stroje opanują toruński bulwar filadelfijski. Wszystko za sprawą wydarzenia The Distinguished Gentleman's Ride, które promuje profilaktykę raka prostaty i zdrowie psychiczne mężczyzn. Akcja potrwa od 11 do 16. Polecamy to wydarzenie nie tylko fanom dwóch kółek.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 17-latek trafił do aresztu za pomoc przy oszustwach na policjanta. Został zatrzymany na terenie Opolszczyzny tuż po odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej kobiety. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. Jednak spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
5: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
4: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. No to jeszcze dobry news dla fanów filmu Szybcy i Wściekli. W planach są seriale i to 4. Zapowiedział to jeden z głównych aktorów serii, Vin Diesel.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a co czwartek my pijemy.
3: Trzeba wziąć łyka po tym treningu ciężkim twoim.
2: Oj tak, ja ledwo widzę na oczy.

0: Lizzo, Bonnie and Daddy Cool. Gdybyś był ojcem, to ta piosenka byłaby o tobie.
1: Dzięki.
0: Spoko. A wybierasz się może na wycieczkę do Morskiego Oka?
1: Tylko do którego, bo we Wrocławiu jest na przykład takie kąpielisko.
0: Naprawdę?
1: Mhm. Chodziłem tam za dzieciaka.
0: Góry.
1: A, nie, to nie wybieram się.
0: I bardzo dobrze, bo tam jest remont aktualnie.
1: O, remont. No proszę, kto by pomyślał. Ja dzisiaj już się nawkurzałem na remont, bo tam robią tramwaj na Wilanów i Puławska dzisiaj stała 20 minut.
0: Dobra. A możesz mi wyjaśnić, dlaczego remonty zawsze się rozpoczynają, kiedy jest ciepło i ludzie chcą wyjechać odpocząć?
1: Właśnie to jest chyba specjalnie to robią, żeby nie było nam zbyt dobrze. You make me feel-

0: 17 po 16. Daj łyka w Meloradio. My co czwartek bierzemy łyka, wy zgadujecie, co to takiego. Jeżeli macie pomysł, co pijemy, to wbijecie na meloradio.pl, a tam odnajdujecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Torba i pomadka dzisiaj do zgarnięcia, w zamian za odgarnięcie, co właśnie znajduje się w naszych dłoniach. Szklanki już gotowe?
0: No to na zdrowie.
1: Na zdrowie.
0: Mineralne.
1: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe?
1: No nie
0: ale
1: jestem
0: mi
1: fanem.
0: Się akurat po dzisiaj przyda.
1: Tobie zdecydowanie.
0: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to dajcie znać. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Daj łyka w Meloradio.

0: Jak my lubimy ten kawałek. Don't wanna go home, podkręcamy tempo w Meloradiu. Trwa zabawa Daj Łyka. Do wygrania torba
1: i pomadka.
0: Pomadka, dobrze. Dokładnie. Przypomnijmy nasze wrażenia. Mineralne.
1: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe? Jakie były negatywne odpowiedzi?
1: No różne się pojawiały, na przykład kefir. Sok spod ogórków był bardzo częstą odpowiedzią. I też turecki ayran. To taki do kebaba bardzo pasuje.
0: Na szczęście jest Adrianna.
2: Elektrolity.
0: Brawo, wygrywasz! Ja się jeszcze napiję, bo po treningu się przyda.
1: Tak.
3: Daj Łyka w Meloradiu. Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej.

0: 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
15: Ale tak po kosztach.
16: Masz to w Brico.
17: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Michel Schulte i Rehab.
1: A ty wiesz, Iga, że Rehab będzie na Red Stage na Sunrise Festival?
0: Naprawdę? Ja kocham Rehaba.
1: No to super, 1 sierpnia będziesz mogła się z nim zobaczyć i posłuchać jego seta na żywo.
0: Na czerwonej scenie?
1: Na czerwonej scenie, dokładnie tam.
0: To jest w ogóle najszybsza i najwspanialsza scena moim zdaniem, tak
1: no,
0: czuję.
1: No czerwona najszybsza, wiadomo.
0: Ja chcę bilety.
1: No to trzeba będzie słuchać Meloradia, na przykład w piątek po 21:00, wtedy Sunrise on Air.
0: A co to takiego, Mikołaj?
1: To jest nasz nowy program, gdzie będziemy grać muzykę właśnie Sunrise wow. Festiwalu i będą też bilety do zgarnięcia.
0: Wow, podwójne wow, a nawet potrójne. New Religion, Bibi Rexa, to teraz.

0: I wszyscy razem.
1: I tylko ja zrobiłem.
0: Just the way you are. David Guetta zremiksował, ale jak dobrze. Milki w Melo Radio. Robert Lewandowski to jest przekot, tak tylko powiem.
1: Wiadomo.
2: No tak, i przekozacko zarabia też. I trochę o tym powiemy w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I Rumors poleci punktualnie o godzinie 17:00.
1: To nie plotki, to potwierdzone info.
3: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: Oral 1 litr, teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów, jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr, 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market, zawsze po drodze.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej
12: masz. O reklamie. Autopromocja.
13: Wieczorami.
12: Idę w Melo.
13: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
12: Autopromocja. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.

0: Toruniu.
1: Kamil Bakier. Festiwal Nada rozgrzewa atmosferę przed wrześniową edycją. W sobotę w projekcie Nano odbędzie się specjalny pop-up z muzyką, wystawą zdjęć i konkursem na festiwalowe karnety. Impreza zaczyna się o 16. Japońska kultura i muzyka zen będą tematem spotkania w toruńskiej Mediatece Raszei. 18 maja o 17 odbędzie się wykład Jakuba Kawałko z UMK, poświęcony tajemniczym mnichom Komuso. Wstęp jest wolny. Na koniec przypominam, że wielkimi krokami zbliżają się piernikalia. Odbędą się w dniach od 18 do 23 maja, ale największe atrakcje zaplanowano na piątek i sobotę. Wśród zapowiedzianych gwiazd są m.in. Nocny Kochanek, Zalia czy Żabson. Później czas na wielkie sprzątanie, a po nim coś, na co czeka wiele kaczek. Napełniony zostanie Łękowski basen.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie został odwołany. To po kłosie burzy w sprawie koncertu techno, które zorganizowano na dziedzińcu pałacu w nocy z soboty na niedzielę. 140 tysięcy złotych straciła seniorka po oszustwie na marynarza. Mężczyzna twierdził, że jest Włochem i przewozi kontenery do Sydney, ale statek ma awarię i potrzebuje pieniędzy na jego naprawę. Kobieta wysyłała mu gotówkę pocztą. No i jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski decyduje o swojej sportowej przyszłości. Ma mieć na stole kilka ofert. Jedna z nich naprawdę atrakcyjna, mówi Krzysztof Ilanowski.
5: Chyba nikogo nie zaskoczę. Chodzi oczywiście o bajeczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Według portalu Sportowe Fakty Lewy za sezon gry mógłby zgarnąć nawet 90 milionów euro.
4: A umowa Lewego z Barceloną wygaśnie z końcem czerwca.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, jak być inteligentnym.
6: O, to się nam przyda zdecydowanie.
3: W sensie, rozmawiamy o zachowaniach, które
6: dobra.
3: Przydzą osoby z wysokim IQ.

0: Ależ nie ma za co, jesteśmy specjalnie dla was. Dzięki, że jesteś. Landberry, Trips, podkręcamy tempo w Meloradiu. Moim zdaniem ty, Mikołaj, jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem.
1: Odwzajemniam to uczucie, natomiast według tego artykułu nie jesteśmy inteligentni wcale.
0: Dlaczego?
1: Bo jest 11 rzeczy, które brzydzą osoby z wysoką inteligencją i tak? Na miejscu 10 jest tak? Szukanie wymówek. A chciałbym zauważyć, że my wczoraj przez całą godzinę programu szukaliśmy wymówek.
0: Ale jeżeli macie jeszcze jakieś wymówki, to ja z przyjemnością przyjmę, no bo tak szybciej weekend, czemu nie? WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: 16 po 17. Florida. 23 maja wysyłamy Was na Florajdę w Warszawie, nie możemy się naprawdę doczekać.
1: I teraz nadszedł ten moment, że właśnie ktoś z Was, ktoś z wielkich fanów Florajdy będzie miał okazję zrobić yeah, no i wtedy pójdzie na ten koncert.
0: Dzwonimy,
1: a jeżeli nie, to nie.
0: Ma 5 sygnałów.
1: Tradycyjnie. Na przyczajce.
2: Halo?
3: Sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Ola, pięknie!
1: Perfekcyjnie!
0: Brawo! Dziewczyno, dlaczego ty chciałabyś iść na Florajdę?
2: Jeszcze raz, możecie powtórzyć?
0: Dlaczego byś chciała się udać na Florajdę w Warszawie?
2: Chciałabym się bardzo dobrze bawić i spędzić czas z moim ukochanym.
1: No i to jest najlepszy chyba powód. No oczywiście tak. Już cię wysyłamy, bo za yeah! Podwójny bilet na Florajdę leci do ciebie.
2: Fajnie, dziękuję, super! Florajda w
0: Melo Radio. No to OG, yeah, Florajda, good feeling. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio.

Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie.

0: regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Toruń

0: słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, jak to jest, że za mniej płaci się więcej?
1: No, to się nazywa inflacja.
0: Nie podoba mi się, wiesz, za bardzo to.
1: To dobrze.
0: Ja kocham czekoladę i serce mi się łamie na myśl o tym, że muszę zapłacić więcej za mniej.
1: No właśnie, producenci coraz częściej zmniejszają po prostu wagę swoich produktów, ceny pozostawiając te same, albo czasami nawet nieco wyższe.
0: I co teraz?
1: No i teraz jedna właśnie z takich czekolad, taka fioletowa, będzie musiała zmienić swoje opakowania i wyraźnie napisać, że tam jest mniej, bo im sąd kazał.
0: Jak można to ładnie jakoś napisać?
1: Nowa czekolada, teraz mniej, ale za to drożej.
0: Ja kupuję, Zakaria, Andy Dust.

0: Be Mine w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, gdzie wystąpi James Hype? Na Sunrise Festival!
0: Ale się nie mogę doczekać.
1: Ja też nie mogę, ale tak samo nie mogę się doczekać 18, bo ta już za chwilę i za chwilę będę fajnie grał.
0: I pójdziemy w Melo.
1: Tak.
2: A już o 18 zagramy
1: Loco, Loco, Contigo. Gordo i Rainier Zunewelt.
0: Loco, Loco.
1: Tak.
3: No to Loco.
1: No to Loco. No to buzi.
0: O!

0: Select. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
8: Polski samochód elektryczny ma być gotowy za 3 lata i jak zapowiada minister aktywów państwowych, cena auta będzie konkurencyjna. A jutro na stacjach tańszy ma być diesel. Maksymalna cena za litr to 6,85 zł. Ceny pozostałych paliw takie same jak dziś. Na wieczorem drugi półfinał Eurowizji. Mimo, że dziś Polska nie wystąpi, to emocje i tak będą duże, mówi Maria Baładżanow z kanału Eurovibes.
9: Warto obejrzeć, bo jest dużo dobrych piosenek, dużo w językach narodowych również, co jest według mnie bardzo ważne. Na Eurowizji można poznać trochę kulturę i rynek muzyczny danych krajów.
8: Początek drugiego półfinału o 21, a finał w sobotę.
7: I trzymamy kciuki za Alicję Szampińską, żeby poszybowała jak najwyżej.

0: idę w Melo.
1: I na pewno o Eurowizji sobie porozmawiamy dzisiaj, ale będzie też masa innych tematów, na przykład szybka kasa, wejściówki na Sunrise Festival. Z Ulą sobie pogadamy za kilka chwil o filmach, a teraz pogadam wam trochę o tym, co będzie w playliście w najbliższych minutach. Gips i Win to na pewno się pojawi, Swedish House Mafia i Wait So Long też już czeka w kolejce, a zaczyna Gordo i Loco Loco. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Szybkie samochody i dobry beat. Tak brzmi właśnie Win. To Gipsy Dope House w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 18. Weekend się zbliża, a jak weekend, no to warto wiedzieć, co można w ten weekend obejrzeć. I o tym zaraz pogadamy z Olą Harciarek.

0: Disturbed w Melo. The Sound of Silence w remiksie od Cyrilla, a my teraz robimy klimacik. No bo mamy też temacik do Uli Harciarek, siemanko.
1: Tak, mamy, cześć, mamy temacik serialowy.
0: Dokładnie, co warto obejrzeć w weekend, bo już pachnie tym piątkiem.
1: Tak, no. Więc ja polecam na przykład, jeżeli lubicie mocne kino z grą psychologiczną i zagadkami, no to możecie obejrzeć serial Zły Zamiar, tajemniczy korepetytor wchodzi do życia pewnej bogatej rodziny, no i każdy odcinek dokłada nowe sekrety.
0: O proszę, jest nad czym myśleć, no to daj jeszcze jakąś taką propozycję właśnie psychologiczną.
1: No właśnie. Nie, bo w takim klimacie jest serial Awantura. Zaczyna się od pozornie błahego konfliktu, no ale szybko zamienia się w emocjonalną wojnę między bohaterami. Jest naprawdę świetną historią. Są dwa sezony, no i drugi to już zupełnie inna historia.
0: O, proszę bardzo. A jakiś film na przykład? Jak już tak...
1: No to słuchajcie, no do streamingu weszła druga część Gladiatora. Kto nie obejrzał w kinie, teraz może nadrobić zaległości i przenieść się do brutalnego świata starożytnego Rzymu. Lubisz?
0: A ja bardzo lubię, zawsze.
1: Oglądałeś?
0: Nie, ale na przykład no w Rzymie lubię... Czekaj, zapomniałem jak to się nazywa.
1: O, już się boję.
0: Takie coś do jedzenia, dobrego.
1: Już się boję, nie wiem.
0: Nie, no też nie wiem, ale gelato na przykład lubię. Co nie?
1: Tak, to
0: gelato
1: tak,
0: to zawsze fajnie.
1: Absolutnie.
0: Dzięki, Ula, ty dzięki. Co będziesz oglądała w ten weekend?
1: O, czego ja nie będę oglądać?
0: Ja wiem, Królowych Przetrwania nie będziesz oglądać.
1: Nie będę? Tak.

How Does It Feel? Nowość od grupy Dubdog w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o parku, do którego raczej nigdy nie chcielibyście pójść.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
4: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

ten numer się nie nudzi. I można go, słuchacie, cały czas i też tak dobrze bawi. Seabull. To Never Go Away w Melo. 19 minut. Tyle zostało nam do 19, a to pierwszy w historii park, do którego chyba nie chciałbym pójść. Słuchajcie, w Radomiu ma taki powstać, no w sumie to już się buduje. Posadzili drzewa i ławki pod wiaduktem. No słuchajcie, drzewa według tego zamysłu mają chyba rosnąć bez wody z deszczu i słońca. No więc ja nie wiem, jak to ma działać, ale w sumie skoro ten cały park zbudowali bez sensu, to może i drzewa wyrosną bez wody. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Ten numer ma naprawdę dużo sensu. To nowość w Melo Radio. All My Life.

0: Nasze koleżanki z Rumunii, G-Girls i Call the Police, tak gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije, a wy słuchacie Meloradia.
1: A już o 19 zagramy.
0: Nasza social queen Monia się uśmiechnie, Golden i Huntrix. Monia, cieszysz się? Możesz krzyknąć.
2: Bardzo!
0: Mam nadzieję, że wy równie ten numer punktualnie o 19 w Melo.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę. Idę w melo.
1: Minuta została nam do 19, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, bo kiedy inni gadają, to my już w Melo Radio lecimy z muzą. Iben i Hollow. Ten numer wam zagram na 100%. Będzie Calvin Harris i Sam Smith z hitem Promises, a zaczynamy od Huntrix i Golden. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Iben i Hello w Melo. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech odbiera telefon.

0: TikTok, TikTok, zegar tyka, no i mamy już 17 minut po 19. Słuchacie Meloradia, Kesza za nami. A tak a propos Keszu, no to trochę go się sypnie teraz na antenie Meloradia. No i jeszcze trochę śmiechu poproszę. Dzięki wielkie. Szybka kasa. No a tego Keszu trochę chciałaby Ewelina, która zgłosiła się na meloradio.pl. Dzwonimy do niej, no i miejmy nadzieję, że odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, ale halo? Chyba już się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj. 200 by gdybyś miała dostać od Melo, to powiedz, na co byś się przepierniczyła, no?
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
0: Ale czekaj, jak rozumiem, ty chcesz w swoim mieście zamówić pokój hotelowy po to, żeby się odciąć w ogóle od wszystkich.
1: Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: To kto cię tak w domu denerwuje?
1: O, w domu nikt, z pracy pod telefonem cały czas praktycznie.
0: Okej, okay, czyli plan jest prosty, ty bierzesz pokój, zamawiasz sobie żarełko i po prostu żyć nie umierasz.
1: I mnie odcina, tak, dokładnie.
0: No to ja na taki plan nie mogę nie dać hajsa. Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Ale jest jedna rzecz, której muszę ci powiedzieć, trochę się boję.
1: Tak?
0: Skoro ty chcesz olać świat, no to mam nadzieję, że panie gotujące śniadanie hotelowe nie oleją ciebie. Szybka kasa od Meloradio.

0: radio, tak podkręcamy tempo, a ja dzisiaj nie jestem w sumie w studiu sam, bo jest ze mną nasza social queen Monia, siemano.
1: Siemano.
0: No i ja ciebie wziąłem do wejścia, no bo ja wiem, że ty się mega jarasz tym, co się wydarzy w wakacje.
1: Mega się, a no właśnie. Się nie mogę doczekać.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie Sunrise
1: Festival!
0: Oh yeah, tam między innymi Afrojack wystąpi, ale będą Axel Ingrosso, Billy Gillis, Hardwell, Rehab, Sigala, no po prostu cała masa gwiazd, ja już się zapowietrzyłem, Monia, w ogóle na samą myśl.
1: Ja też, tego nie możecie przegapić.
0: Dokładnie tak, a tak się składa, że mamy dla was masę wlotek na Sunrise Festival. Jeszcze dzisiaj ktoś z was dostanie takie wlotki, więc mega fajnie. Ale też już w piątek po 21 odpalamy nowy program.
1: Dokładnie, Sunrise on Air.
0: Tak jest i będzie masa gwiazd na playliście właśnie związanych z Sunrise Festival. Będą wlotki na Sunrise Festival, no po prostu jeszcze więcej Sunrise Festivalu w Meloradiu. To punktualnie od 21 w piątki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się z stąd Agata.
12: Sezon festiwalowy w pełni.

0: Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

nieśmiertelny sztos. Remedy, Manuel to Holidays. Słuchacie Meloradia. Rodzinka.pl się powiększa. Właśnie czytam plotki, że na planie tego serialu pojawił się Łatwo Gang. To ten, który niedawno zebrał ponad 250 milionów złotych na dzieciaki chore na raka. Dostał takie zaproszenie w trakcie, jak aktorzy z tego serialu wbili na tego wielkiego charytatywnego live'a. No ale reżyser tego serialu mówi, że nie wyklucza, że tu cytat, porobią coś razem. No jedno jest pewne, wiemy, że cała rodzinka mogłaby się zmieścić w kawalerce Łatwo Gęga. Było tam już dużo więcej osób i wytrzymała, więc to może jakiś pomysł na oszczędność. Czynsz na pewno byłby dla rodziny Boskich mniejszy.

0: Sound of San Francisco to Global DJ Steve Melo. Jeszcze przed 20 ja sobie pomyślałem, że fajnie by było tak do San Francisco uderzyć, ale w sumie tam jest tylko 16 stopni na razie. A w Polsce podobnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Meloradia. Po 20 będą też wlotki na Sunrise Festival.

0: Idę w Melo.
1: Dochodzi 20 na wszystkie zegary w całej Polsce, a to oznacza, że zbliża się też moment zgarnięcia wejściówek na Sunrise Festival. To się wydarzy już za kilkanaście minut, a wcześniej gram Vintage Culture i Gaps, ich Lost. Na pewno się pojawi, będzie Doda i melodia ta, a zaczynamy od numeru New Religion. To Bibi Rexa i Faithless. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Rehab, All My Life, a ten pan wystąpi już w wakacje na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale się będzie działo. Ja już przebieram nóżkami na to, co wydarzy się w tegoroczne wakacje w Kołobrzegu. Piękne polskie morze. No miejmy nadzieję, że najcudowniejsza pogoda świata. A tu nie musimy mieć nadziei, bo wiemy, że sześć najcudowniejszych scen, jakie tylko polska scena muzy elektronicznej może sobie wyobrazić. Tak właśnie wygląda Sunrise Festival. Masa artystów. Od Urzela, po Mortena, przez Jamesa Hype'a, Skytecha, Sigale, Skutera. Kogo tylko chcecie, możecie tam zobaczyć. A ja mam dla was wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival. Na drugi dzień sierpnia, na niedzielę, jeżeli chcielibyście ją zgarnąć, mam taką jedną podwójną wlotkę, no to wystarczy, że napiszecie mi z kim i dlaczego chcielibyście pójść właśnie na ostatni dzień Sunrise Festival. Albo nie, nie napiszecie, nagracie mi głosówkę. Na WhatsAppie Meloradia nagrywajcie głosówki z kim i dlaczego chcielibyście pójść na ostatni dzień Sunrise Festival, drugi dzień sierpnia. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Nagrywajcie się, bo warto.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Marshmello, Yelly Goulding, to Save My Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20, a ja zapytałem, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival. A konkretniej na ostatni jego dzień.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Bo mam podwójną wlotkę, no i zgłosił się Maciek. Jaka jest twoja odpowiedź?
2: No, generalnie chciałbym pójść w ostatni dzień na Hardwella. Czekamy to na ten występ razem ze swoim przyjacielem. Koleś robi mega klimat. Po prostu jak widziałem Rebels Never Die, to wiem, że wypierdziela ludzi z kapci.
0: Maciek, no to ty bierz swojego przyjaciela, no i już możecie wybierać outfity, bo jedziecie na ostatni dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka leci do was.

Ferrari w Melo. No i jestem pewny, że to Ferrari jest czerwone, no bo takie najszybsze, co nie? Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony, siemano, 18 minut do 21. A tak a propos samochodów, 5 minut na litr paliwa. No ciekawy przelicznik, przyznacie. Właśnie czytam, że tyle muszą pracować Niemcy, żeby właśnie litr paliwa zatankować. No a jak na tym tle wypadają Polacy? No nieco gorzej, no bo od 9 do nawet 12 minut na 1 litr paliwa musimy tyrać w pracy. No i może mamy drożej, ale za to mamy gorsze autostrady. No i kto narzeka?

0: pozdrowieniami dla siłowniowych freaków, takich jakimi są oni, Bryska i Kubańczyk. Gęsty dym, cały ty, cała ja. Nowości na antenie Meloradia. Swoją drogą, ja z Bryską i Kubańczykiem też na siłowni byłem. Trochę mi było wstyd, przyznam, bo ja akurat z siłownią nie za bardzo jestem po drodze, ale oni próbowali mnie nauczyć jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, typu jakichś martwych ciągów i innych takich. To możecie zobaczyć, jak dobrze poskrolujecie naszego Instagrama Meloradia. Mocno polecam, jak chcecie się ze mnie pośmiać. A po 21 gramy dalej. Ta już za moment wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: You Stay Jack Style, Turn the Lights Up. Ten numer punktualnie o 21 wybrzmi na antenie Meloradia i zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli właśnie punktualnie o pełnej.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać.
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
6: Waldek,
1: Marcin
5: i Daria.
4: I to nie było. Tylko pum, pum,

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Meloradio Toruń. Idę w Melo.
1: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że startuje drugi półfinał Eurowizji. No i chociaż on nas tak nie do końca już mocno grzeje, bo jesteśmy pewni tego, że Alicja Szemplińska jest już w finale, no to dziś dowiemy się, z kim w tym finale będzie jeszcze walczyła. Trochę Eurowizji sobie pogadamy w tej godzinie, ale wcześniej gramy Thomas Gray i Rumors. To na pewno w tej godzinie będzie Dua Lipa i jej Houdini. A zaczynamy od obiecanego Turn the Lights Off, to Justa i Jack Style. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Meduza i Omri Camomile, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21 na zgarach, no i od 14 minut trwa kolejny półfinał Eurowizji. No i lista krajów, które w nim biorą udział, jest naprawdę bardzo długa, to między innymi tak, Norwegia, Australia, Dania, Łotwa, Armenia, Szwajcaria czy Bułgaria, ale wszystkie 15 krajów, które biorą udział, liczą na to, że dostaną się do wielkiego finału. Tam jest już nasza Alicja Szemplińska, no więc trzymamy kciuki, żeby te kraje, które się dostaną, nie były jakąś dużą konkurencją dla Alicji, tak żebyśmy dostali się w tym finale jak najwyżej. No ale skoro mamy Eurowizję, no to ja stwierdziłem, że przypomnę wam jeden z numerów, które no, rozgromiły bank, rozbiły wszystko, jeżeli chodzi o ten konkurs, no bo w 2009 roku ten gość pobił absolutny rekord. A mowa tu o Aleksandrze Rybaku, gościu, który w ogóle się nie starzeje. Jak zobaczycie na jego zdjęcia z 2009 roku, a teraz nie ma żadnej różnicy. W 2009 roku wygrał Eurowizję z tym numerem, zdobywając 387 punktów. To Fairytale.

0: ale klasyk. Every single day. Benassi Bros i Dani w Melo. Tak podkręcam tempo. 29 minuty po 21 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No i mam dla was tipa na to, jak wzbogacić się jeszcze przed weekendem. Mamy dla was 500 zł. Taką szybką kasę totalnie za free i co najlepsze od ręki. Jesteście na antenie Melo Radia i już możecie biec do bankomatu, żeby tę kasę wypłacać. A na co taka szybka kasa? Na co tylko chcecie. Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły. Tak zrobił Paweł. No i posłuchajcie, na co on wyda hajs.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No proszę bardzo, Paweł wyjeżdża, wy też możecie

nocne podróże po mieście z tym numerem w głośnikach muszą być naprawdę cudowne. Win, Gips i Dope House. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, 17 minuty do 22. 90 milionów rocznie. Tyle w euro ma dostać Robert Lewandowski. No ciągnie się cały czas saga z tym, czy Lewy dalej po sezonie będzie grał w Barcelonie. No i pojawiają się plotki. No, że niby nie, no, że ma występować w Arabii Saudyjskiej tym razem. No i to nie za małe pieniądze. No bo w przeliczeniu te 90 milionów rocznie to jest na miesiąc około 7-8 milionów, w przeliczeniu na dzień, no to już około 250 tysięcy. No i coś mi się wydaje, że gdybyśmy my wszyscy mieli takie dniówki, to jakoś tak by weselej było, nie? Nie narzekalibyśmy chyba nawet na budzik, który dzwoni o 6 rano. Szefowie, wiecie co robić.

mega satysfakcjonujący jest ten numer w odsłuchu. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy, nowość od nich właśnie jeszcze przed 22 w Meloradiu. A jeżeli ten numer wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w zakładce 30 Meloradia. No i zobaczymy już jutro po 18, na którym, no i czy w ogóle miejscu wyląduje w kolejnym notowaniu. To już jutro po godzinie 18:30 Melo.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało? No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak to? Wstawać!
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
3: Marcin
7: i Daria.
8: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

usiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj

0: Wstawaj na 92.8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, pichą brawa pośladkami.
1: Melo Radio.